0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. Hity na maja.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To, co lubicie najbardziej w RMF Max, hity na maksa bez ograniczeń, tak, żeby poranki były jeszcze łatwiejsze.
1: I jest afera na dworze króla Karola, tak na dzień dobry. Ochraniarze, którzy mieli pilnować króla i jego rodziny, spali.
0: Spali.
1: Tak.
0: Afera jest dlatego, bo spali w dzień. Pozdro dla ochrony. My wszystko tutaj za was przypilnujemy, ogarniemy. Asia Meus, Irek Jakubek, poranek RMF Max. Patrzcie, Armin van Buuren przyjechał.

0: Jak wam wasze body teraz mówi, że jesteście głodni i trzeba zjeść śniadanie? To trzeba body posłuchać, żeby mieć dobrą środę. I to jest złota rada od RMF Max.
1: Ja robię napisy w tym programie, także body to jest ciało.
0: Tok mówić.
1: Mówić, Asia, wszystko jasne. Andziax, mam nadzieję również. Andziax, jesteśmy w polskim internecie. Jedna z twórczyń Andziax postawiła sobie szopę na środku swojego podwórka, bo już się z dekoracjami w domu nie mieści.
0: A, i musiała wynieść do ogrodu.
1: Tak, taki shopping, jakiego jeszcze w necie nie było.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: I po reklamie.

0: Calvin Harris, Rihanna, czyli hity na maksa i dobry początek dnia z RMF Max.
1: Będzie jeszcze lepszy początek, kilka minut więcej, żeby rano wyjść z domu od dzisiaj, dziewczyny, bo tak, nie malujemy rzęs. To jest nowy trend w internetach, mają być naturalne i bez żadnych upiększaczy.
0: Czyli jak się chcesz zmienić w pandę, to nie wystarczy wyjść teraz z makijażem na deszcz. Trzeba takie białe spodnie, czarno-białe założyć.
2: Tu RMF Max. Przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Flash. Sprawdźmy, co słychać w Krośnie i okolicach. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie rozwija nowatorski system patrolowy łączący drony SI oraz sieć piątej generacji. Badacze testują w realnych warunkach automatyczne loty monitorujące na krośnieńskim lotnisku, gdzie uruchomili własną prywatną sieć komórkową do błyskawicznego przesyłania obrazu i danych. Rozwiązanie to ma w przyszłości pomóc w skutecznym dbaniu o bezpieczeństwo infrastruktury oraz wspierać codzienne działania operacyjne służb ratunkowych czy porządkowych.
3: To jest RMF Max Krosno.
2: Niestety obok nowoczesnych technologii nasz region czekają też trudne zmiany w edukacji. W podkarpackiej oświacie widać już skalę cięć. Lista szkół i przedszkoli przeznaczonych do zamknięcia lub przekształcenia z powodu niżu demograficznego i rosnących kosztów wzrosła do ponad 20 placówek.
4: Jeżeli szkoły są zagrożone, to doskonale o tym wiedzą samorządy przede wszystkim. I tak mam nadzieję, że zagospodarują i dzieci, i szkołę, i infrastrukturę, żeby ona służyła dalej mieszkańcom danej miejscowości. Jeszcze nie mamy pełnej wiedzy, dlatego że my dajemy tylko opinię. Natomiast o zamknięciu szkoły decyduje samorząd. I Rada Gminy. Trzeba po naszej opinii jeszcze przegłosować i czasem dochodzi do tego, że mimo, że opinia jest pozytywna, to samorząd decyduje się jeszcze zaczekać.
2: Usłyszał dziś od Doroty Nowak-Maluchnik, podkarpackiej kurator oświaty, nasz reporter. Dla kontrastu, wyjątkowy komfort do nauki i rehabilitacji zyskają podopieczni specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Strzyżowie, gdzie właśnie zakończyła się potężna rozbudowa. Placówka zyskała niemal 700 metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni, w tym nowe sale terapeutyczne i bezpieczny taras.
5: Nowe skrzydło strzyżowskiego ośrodka powstało z myślą o 95 uczniach z różnymi stopniami niepełnosprawności. Choć prace budowlane już się zakończyły, dyrekcja nie zwalnia tempa i kompletuje teraz listę nowoczesnego wyposażenia. Wszystko musi być gotowe na wrzesień, bo to właśnie z początkiem nowego roku szkolnego zaplanowano oficjalnie otwarcie obiektu.
2: A tematem zajął się Łukasz Zakrzewski. Planowaliście weekendowy biwak pod gołym niebem? No to leśnicy z Brzozowa i Birczy mają dla Was złe wieści. Jakiś czas temu zachęcaliśmy Was na naszej antenie do udziału w akcji Zanocuj w lesie, ale jak dowiedzieliśmy się przed chwilą, program został właśnie zawieszony do odwołania. Wszystko przez niedźwiedzie, których aktywność w tamtejszych lasach w ostatnim czasie mocno wzrosła. Ponieważ z drapieżnikami nie ma żartów, leśnicy postawili na bezpieczeństwo i wolą dmuchać na zimne. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w lasach, a co w Czerteżu? Ano, powstanie tam nowoczesny, centralny magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej dla gminy Sanok. Ta warta ponad 1 300 000 złotych inwestycja zyskała właśnie zielone światło po oficjalnym podpisaniu umowy na rządowe dofinansowanie.
6: Każdy samorząd przygotowuje się w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, my również. Nie budujemy nowego magazynu, remontujemy istniejący obiekt, magazyn po spółdzielni rolniczej. Duża inwestycja, ponad 1 000 000 złotych, sam remont. Środki są, jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu, wyłonienia wykonawcy i będziemy realizować zadanie.
2: Mówi wójt gminy Sanok Paweł Wdowiak.

0: za Kariu. Ja akurat jestem w na nagrodę. Taki mam plan, żeby 8 minut po 8 minut po godzinie 6.
1: Środa wjechała na pełnej widze.
0: Tak, bardzo, bardzo. Słuchaj, najważniejsze jest to, że kawa, której jeszcze nie zdążyłem wypić, najprawdopodobniej jest oryginalna, bo to, co się dzieje na świecie, wszystkich entuzjastów porannej kaweczki może przyprawić o białą, ale gorączkę.
1: Dokładnie tak. Oszukują nas na kawie i coraz więcej ziaren jest nieoryginalnych, a płacimy za nie niemało, przypominam.
0: A, to na przykład w pracy teraz mam taką kawę za darmożkę. To nie płacimy. To może być podróbka. A działa jak oryginalna, miejmy nadzieję. Tak, 9 minut po godzinie 6. Dracula się nami nie interesuje, bo w naszych żyłach o poranku

0: Numery, które jak się rano usłyszy, to potem przylepione przez cały dzień będą nam robić fajną środę do samego wieczora. Tak jest właśnie z tym numerem Milky, Just The Way You Are, 18 minut po godzinie 6.
1: Ale pomyśl po tym, jak będzie fajnie, jak idziesz ulicą i słyszysz, że ktoś też nuci. I już wiesz, że razem słuchacie Maxa, no to jest twój człowiek.
0: I bawicie się razem na przykład w parku rozrywki, 4 wejściówki do wygrania będą w tym programie. Także kto chce zaszaleć z nami na rollercoasterach, ten słucha RMF Max o 6.19.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić, ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
7: I po reklamie.

0: psa niezależnie od pory dnia lecą prosto z głośników ustawionych na RMF Max. Oczywiście 29 minut przed 7.
1: Siemianowice Śląskie pozdrawiamy bardzo serdecznie i zazdrościmy eksperymentu. W Siemianowicach sprawdzany jest 4-dniowy tydzień pracy i okazuje się, że ludziom się bardzo podoba.
0: Bardzo. Pracownicy są bardziej wypoczęci. Super. Klienci też nie zauważyli za bardzo różnicy. No. Też super.
1: A dodatkowa średnia ilość dni spędzonych w pracy też się zgadza, bo w urzędzie pracują 4 dni, a prywaciarze 6, nie? Jakby nie liczyć, wychodzi 5.
2: Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia.
1: Przepraszam, 6, wiadomo, 7.

0: właśnie radośnie puk, puk, puk do waszego serduszka robią Beauty and the Beast, Nicki Minaj, Justin Bieber. Uwielbiamy ten numer o poranku. Wy chyba też. 20 minut przed 7.
1: A teraz uwaga, bo to jest ważna sprawa,
0: no,
1: bo się zmieniły przepisy w sytuacji, w której ktoś znalazł na przykład na ulicy gotówkę. Co z tym fantem zrobić? Do tej pory było
0: oddać.
1: Tak. No właśnie, ale do tej pory było tak, że jak znalazłeś coś więcej niż 100 zł, to dopiero wtedy musiałeś oddawać. No. A teraz się próg podniósł i jak znajdziesz więcej niż 240, to dopiero wtedy musisz oddać.
0: Do tej pory byłem uczciwy powyżej stówki, a teraz mogę być uczciwy trochę później, powyżej 240. Ekstra! Dobrze wiedzieć. 7:20. Gordo, Gordo, ja rewelacyjny jest ten numer. Za chwilę będziemy grali. To jest prawdziwa moc. Bądźcie z nami, by poczuć tę siłę.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.

0: sekcję fitnessową odpowiada Dua Lipa w RMF Max Training Piękne. Season. Ten numer za nami.
1: Dobrze ćwiczę?
0: Chyba doskonale.
1: Pani trener,
0: troszkę niżej ten przysiad,
1: dobrze.
0: Tylko
1: o
0: będzie
1: Jezu,
0: okej.
1: Boję się, czy się podniosę, bo no. To, co zobaczyłem dzisiaj na stacjach benzynowych, to jest rzecz, która powoduje, że szczena opada nam blisko podłogi i nie chce się podnieść, niestety.
0: No trochę nam urosło. Benzyna 95, 6,52.
1: No.
0: A dieselek 7,00.
1: Kulturalny samochód dzisiaj nie zapada rezerwy. Takich właśnie wam życzymy.
0: Przypomnijcie sobie, tak. Swoim samochodem.
1: Grając numery idealne na poranną trasę. Gibbs i Vin.

0: Są hity na maksa, są ostrzeżenia dla kierowców, a czwórka na Opolszczyźnie z utrudnieniami.
1: RMF Max. I będzie o tym we Flashu RMF Max o 7. Zostańcie po więcej szczegółów.
2: Reklama. Marian, A więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Hejka, Tunita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.

0: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Czas na Fresh Sport i pogodę, Anna Łopuszańska. Dzień dobry. I o uwagę prosimy kierowców. Korkuje się A4 w Opolskiem. W Przylesiu doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów.
1: Już jest około 10 km korka, jak widzę.
0: Takie sygnały docierają do nas od kierowców. Między węzłami Opole, Zachód i Brzeg zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. A kłopoty występują też na S5 na Dolnym Śląsku w pobliżu węzła Korzeńsko. Ciężarówka zderzyła się z busem w kierunku Poznania. Przejedziecie tylko jednym pasem. Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. Informację przekazał rzecznik Pentagonu Sean Parnell. To oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce,
2: która jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, zaznaczył. Departament określi ostateczny status tych oraz innych sił USA w Europie po dalszej analizie strategicznych i operacyjnych potrzeb Stanów Zjednoczonych, a także zdolności sojuszników do wniesienia własnego wkładu w obronę Europy.
0: Tyle od Pawła Żuchowskiego, a w Pekinie tymczasem trwa ceremonia powitania prezydenta Rosji Władimira Putina. Ten przyleciał do Chin na spotkanie z Xi Jinpingiem. Wizyta ma potrwać 2 dni. Przywódcy obu krajów mają rozmawiać m.in. na temat dostaw energii, w tym proponowanego gazociągu Siła Syberii 2.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Okazuje się, że sztuczna inteligencja nie dała rady. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie szuka wolontariuszy do odczytywania starodruków i manuskryptów. AI w tym temacie po prostu nie ogarnęła.
4: Zapraszamy chętnych do tego, żeby nam pomogli. Odbywa się to w ten sposób, że stworzona została platforma, na którą wrzucane są skany. Jest instrukcja, jak takie transkrypcje robić.
0: Tłumaczy dr Agnieszka Fabiańska, kierownik gabinetu rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. I to wszystko na teraz. Czas na najnowsze informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami tuż potem prognoza pogody. Manchester City wypuścił z rąk szansę na Mistrzostwo Anglii. W przedostatniej 37. kolejce Premier League zremisował 1-1 z AFC Bournemouth. No i dzięki temu Arsenal Londyn został mistrzem. Zmieniamy dyscyplinę w Orlen Basket Lidze. Ze zwycięstwa cieszy się ekipa Dzików Warszawa. W ćwierćfinale ograła Trefla Sopot 85-78. Zagraliśmy z wielką energią. Włożyliśmy w tym meczu dużo wysiłku w grę obronną. 12 przechwytów, 8 bloków. Oceniał trener Dzików Marko Legowicz. W trzecim meczu ćwierćfinału play-off w Dąbrowie Górniczej z kolei MKS pokonał Legię Warszawa 92-91. W wielu miejscach kraju dziś po prostu piękna pogoda od rana. Będą takie miejsca jak na przykład zachód kraju, gdzie pojawią się jakieś tam burze i przelotne opady deszczu. Może też niestety powiać. Natomiast też pokażą się rozpogodzenia. Na termometrach coraz więcej. 19 stopni w Trójmieście. Bardzo przyjemnie. 22 kreski zobaczymy w Krakowie i w Warszawie oraz we Wrocławiu. Także naprawdę na to akurat dziś nie będziemy narzekać.
3: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Jeszcze więcej słońca. Tak właśnie działają hity na maksa. Kto jeszcze tego nie poczuł, znaczy, że trochę za cicho słucha. Zróbcie sobie głośniej. 4 minuty po godzinie 7. Za chwilę rozdajemy 3 stóweczki. Do śniadania.

0: 3, 4.
1: 3 stóweczki. Tak właśnie, Pitbull to dobrze policzył. Będą do wygrania już za parę chwil. To jest poranek RMF Max, 10 po 7.
2: Jest afera, słuchajcie. No. Bo nasza noblistka, Olga Tokarczuk, wywołała burzę.
1: Och,
2: bo
1: tak.
2: Powiedziała, że jest pod wrażeniem kreatywności sztucznej inteligencji i że korzysta podczas pisania z tejże kreatywności sztucznej inteligencji.
1: Dobrze, że pani Tokarczuk tego Nobla dostała już 7 lat temu, bo to było jeszcze przed wynalezieniem czata GPT.

0: say. Pink Panthers i Zara Larsson i ich przyjaciel Hyson. Dokładnie trzystówki dzisiaj reprezentowane Hyson. Przez obywatela Hysona. Tak, ty lubisz ten taki skandynawski typ urody, Asia, także my jesteś zachwycona Hysonem.
1: Bardzo mi się podoba ten Hyson.
0: Hyson, Olaf Hyson, dzisiaj specjalnie dla was 300 zł. SMS-owo 3001, w strefie marzeń trzeba się na chwilę znaleźć.
1: Tak, co byście robili, gdybyście dzisiaj nie musieli iść do pracy, to nam SMS-owo wrzucacie pod 3001.
0: To samo, bo przecież pobyt z tobą do 9 to nie jest praca. Hej!
1: To już wiecie, że Irek ma jakiś interes.
0: Dokładnie to samo.
1: Co byście robili SMS-owo pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 od Sir Hysona już
0: Sir
1: są
0: Hyson,
1: przygotowane.
0: Oczywiście. SMS bez żadnych dodatkowych opłat, 3001. Co byście dzisiaj robili, jakbyście nie jechali do pracy? Piszcie koniecznie.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen. I po reklamie.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A idealne, męskie granie. Klepałbym gruza. Męskie zajęcie, co?
2: Bardzo.
1: Co byście...
2: Rozumiem, że to jest jeden z planów na to, co zrobić, gdyby nie jechać dzisiaj do pracy.
1: Dokładnie, okay. Tak. Dziękujemy wam za wszystkie SMS-y przysłane na 3001. Te o koszeniu trawy, o karmieniu zwierzątek, o domowym spa.
2: Rower, rolki, tak. Ciasto, książka.
1: I wielkiej fecie z okazji zwycięstwa Arsenalu. I wiele okoliczności różnych, ale Ania postanowiła zaproponować nam coś naprawdę wyjątkowego. Cześć, Ania!
3: Cześć, witam.
1: Siemano rano, słychać cię jak zza paprotki.
2: Co byś robiła, Ania, gdybyś dzisiaj nie musiała jechać do pracy?
3: W końcu podlałabym wszystkie kwiatki.
1: No właśnie, widzisz, już podlałaś kilka, już urosły i tak cię słychać, że musimy, uwaga, prosić cię, Ania, o głośne i wyraźne decyzje w sprawie Asia czy Irek, kto ma bliżej w dzień pszczół do miejscowości Pszczółki.
2: Irek jedzie do Pszczółek z Kwiatkowic.
1: Z Kwiatkowic, a Aśka z powodu braku miejscowości pod nazwą Bzykanie wybrała Kwiatkowo.
2: Ha, ha. Kto ma bliżej?
1: Asia czy Irek? No, dajesz. Kwiatkowice?
3: Irek.
1: Czy... Ja mam psia paszka. Akurat tym razem miałaś już 300, teraz masz 2, nie pomyl się, bo każda pomyłka to stóweczka, która mówi bye bye.
2: I zapamiętaj sobie to uczucie, bo ja do miejscowości Pszczółki dzisiaj jadę z miejscowości Pasieki.
1: Tak, to Aśka, a Irek z miejscowości Miodary.
2: Kto ma Miodary bliżej, Ania?
3: Aśka.
2: Jest, mamy to 200 obronione. Trzecie pytanie. Miejscowość Pszczółki to jest cel cały czas. Irek jedzie tam z miejscowości Żądło.
1: No, a Aśka lubi tymi swoimi skrzydłami ze skrzydł...
2: Skrzydłowa, ze skrzydłowa jadę. Kto ma bliżej?
1: Asia czy Irek? Aśka.
3: Aśka.
2: Dobrze! Brawo,
1: jak będziesz miała taki tatuaż, to wiem dlaczego, no. Tak się z nami dzisiaj o poranku dobrze bawiłaś. Fajnie, pięknego dnia pszczół dla ciebie. 200

0: Ixane, Cascada i Boy, You Turn Me, 19 minut przed 8 tu w RMF Max.
1: Mówiła to patrząc właśnie na ciebie, także.
0: Właśnie tak.
1: Chłopaku, jak ty ją, jak ty
0: tam
1: ją,
0: patrzyłam,
1: jak
0: tam,
1: ty
0: dokładnie.
1: Ją kręcisz. Najpopularniejszy obywatel w naszym kraju to... M-obywatel, aha, nie I-obywatel, tylko M-obywatel.
0: No i co obywatel. Tam nowego?
1: M-obywatel dostanie nową funkcjonalność, będzie potwierdzał twój wiek w internecie bez ujawniania twoich danych osobowych.
0: A
1: nawet powinno być bo przy okazji M-obywatel dowie się, na którą stronę wchodziłaś, nie? Asia nawet wie, jaki to jest odcień niebieskiego na niebieskiej platformie.
2: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Firma Danwood S.A. zatrudnia.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: te klawisze w tym numerze. To z pozdrowieniem dla pracowników służby więziennej. Też. Bo RMF Max poranek murem zawsze za mundurem. Każdym 8 minut i godzina 8.
1: Naukowcy biją na alarm, słuchajcie, bo strusiom się trochę pozmieniało. No i teraz wykonują strusie tańce godowe przed ludźmi.
0: Może chodzić o jajka.
1: Niekoniecznie. Niekoniecznie. One po prostu w ten sposób pokazują swoim opiekunom, że bardzo, bardzo lubią tych swoich opiekunów.
0: Może i tak. Ale może to jest, słuchaj, zemsta.
1: Zemsta?
0: Zemsta. Na tym jednym opiekunie, który przestraszył tego strusia

0: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
1: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Jest punktualnie 8 w RMF Max, to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flash Sport, pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. To są aktualne informacje w pigułce. Kierowcy z zachodniopomorskiego utknęli w korku. Zator na S6C za Koszalinem w kierunku Szczecina ma 3 km. Między węzłami Bielice i Dobre ciężarówka wypadła z jezdni. Ruch odbywa się tylko pasem szybkim. Tymczasem w drodze do Warszawy są hutnicy z Dąbrowy Górniczej. Wezmą udział w manifestacji dotyczącej przeprowadzenia referendum w sprawie Zielonego Ładu.
1: Zamykamy nasze instalacje, wyłączamy je, wysyłamy ludzi na postojowe i sprowadzamy w sad z krajów różnych, które nie szanują, w ogóle nie interesują się polityką klimatyczną. Nieuczciwa konkurencja powoduje, że tracimy miejsca pracy.
0: Mówił Mirosław Nowak, szef Solidarności w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. I MGW ostrzega, dziś może zagrzmieć. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w 4 województwach we wschodniej Polsce. Ostrzeżenia wydano dla podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Wiatr może się rozpędzić do 60 km na godzinę. Miejscami może też wystąpić grad. Alerty zaczną obowiązywać od godziny 13 i będą aktualne do wieczora.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Maturalny maraton już na finiszu. Jak nastroje sprawdzał w Gdyni Stanisław Pawłowski.
3: Generalnie się dobrze czujemy. Tutaj w naszej grupce wydaje nam się, że w miarę dobrze nam poszło. Niesamowicie się czujemy, że nie musimy już chodzić jutro do szkoły. To jest na serio niesamowite uczucie. Możemy wyrzucić wszystkie podręczniki, wszystkie notatki. Nareszcie jesteśmy wolni, można tak powiedzieć.
4: Bardzo dobrze poszło. W sensie matura była z fizyki w porównaniu do, powiedzmy, poziomów trudności innych matur naprawdę bardzo prosta.
5: Czyli taki prezent na koniec.
6: Też tak uważam, to akurat myślę, że bardzo dobre zwieńczenie.
0: Dziś jeszcze pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu pisemne egzaminy z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, ale to już dla chętnych. A teraz najnowsze informacje ze świata sportu. Arsenal Londyn mistrzem Anglii przesądził wynik spotkania Manchesteru City z AFC Bournemouth. W tym starciu remis 1-1. Zmieniamy dyscyplinę. W pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego French Open Katarzyna Kawa pokonała Amerykanka Jana Akli 6-2, 7-6. Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz musi odpuścić Wimbledon, a powodem jest kontuzja nadgarstka. Dziś pierwszy sparing siatkarzy w tym sezonie. Walka z Serbią w arenie Sosnowiec o 17:00. No i czekamy też na mecz naszej reprezentacji na Mistrzostwach Europy w Sokach. W piłce nożnej sześcioosobowej. Przeciwnikiem biało-czerwonych będzie Czarnogóra, a start spotkania o 19:00. Bardzo fajny początek dnia. W wielu miejscach no, po prostu obudziło nas słońce. Na termometrach maksymalnie nawet 19 stopni w Trójmieście. Zobaczymy 21 stopni to Katowice, 22 pojawi się w Warszawie, w Rzeszowie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Poznaniu. No idealnie, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, miejscami mogą się pojawić wyładowania atmosferyczne, ale to też chwilowe i znów wyjdzie słońce. Także dziś raczej na pogodę nie będziemy narzekać. Jutro do 23 kresek.
2: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
7: 4 wejściówki do waszego ulubionego parku rozrywki. Do wygrania są tu, w tej godzinie w RMF Max.

0: Środowy poranek w RMF Max, Florida, T-Pain i Low, Low, Low, Low. 9 minut po 8.
1: Przybyło plaży nad polskim morzem. No, taka fajna wiadomość. W kilku miejscowościach postawili nowe falochrony. Plaża się wydłużyła, poszerzyła i tam, gdzie było 20 metrów kiedyś w piachu do leżenia, teraz jest aż 90.
0: Ja. A to jest dopiero początek takich zmian, bo tych miejscowości, gdzie poszerzona plaża będzie już w sezonie turystycznym, tym teraz będzie więcej nad morzem.
1: Brawo, brawo, brawo. Przyjedzie pewnie więcej ludzi teraz nad morze, w związku z tym więcej się zmieści, a niektórzy przyjadą z litości trochę. Bo zobaczą i tak, o kurde, zobacz, jak kiedyś to było ciasto na tych plażach, a teraz tak dużo miejsca. Grażyna, jedziemy.

0: jeszcze po więcej porannej energii. Mamy tego dużo tu w RMF Max. U nas hity na maksa.
1: No i nagrody na maksa i wejściówki na maksa. I wszystko jest tutaj na maksa.
0: Cztery wejścióweczki do parku rozrywki w Zatorze w Małopolsce. Bawcie się tam dobrze, szalejcie na rollercoasterach i róbcie to absolutnie we wszystkich językach świata, zwłaszcza, że dzisiaj maturzyści piszą maturę z włoskiego.
1: No właśnie, no to wyobraźcie sobie, że jesteście maturzystą, który pisze z włoskiego i nam powiedzcie głosóweczkom, co tam macie w tym ostatnim zadaniu.
0: Tak, mamma mia, albo jakaś inna radość, albo jak tylko chcecie, tak się wyraźcie, głosówki na Messengerze RMF Max się za chwilę będą nagrywać, wszystko po włosku, tak. Oczywiście wiadomo, każdy Polak potrafi. Każdy Polak potrafi coś tam mówić po włosku, więc wyszalejcie się, by wygrać cztery wejściówki do parku rozrywki. Głosóweczki, Messenger RMF Max i oszczędny.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Eśmerla kuczepto, eśmerla meplete,
2: daszimereple.
3: To był Robert, który próbował napisać maturę po włosku dzisiaj, bo dzisiaj maturzyści piszą maturę z włoskiego, przy okazji starając się o 4 wejściówki do Energylandii.
4: I dokładnie tak samo próbowała zrobić Agata.
5: Amore, cappuccino, por favore.
3: Elegancko. Renata ma takie umiejętności polsko-włoskie, że może maturę pisać absolutnie za każdego i z każdego języka.
6: Mi scusi ragazza, tutto chiaro, bene, bene, dolce gusto, avanti. Si.
4: Piękne si, ale zwycięzca grazie. Dzisiaj jest tylko grazie. Jeden. Grazie. Dzisiaj Grzegorz.
3: Grzegorz, 4 wejściówki do Energylandii. Bella, ciao.

0: Irlandia moja.
1: Brawo.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
2: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: I już minuty w pracy lecą trochę szybciej. 8:40 na zegarach w głośniku Jazzy, Spritz i hity na maksa.
1: I język włoski dzisiaj nie tylko na maturze, także w internetach, bo chociaż Iga Świątek już pożegnała się z turniejem w Rzymie, to jeszcze przed wylotem zdążyła wpaść na carbonara.
0: O jak fajnie.
1: I na małże. I chociaż nie piszą o tym w internecie, to pewnie na deser zjadła też tiramisu.
0: Na 100% zjadła tiramisu. Na 100% zjadła, bo była w restauracji, ja widziałem zdjęcia bez torby, z takiej dużej sportowej, bo jakby była z torbą, to by wzięła na wynos. Zjadła. 100% zjadła.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Jak ultra okazje do -50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słoneczko. Bledka w głośnikach RMF Max. A co myślałeś, że o tobie?
1: Przepraszam. Nie. 10 Bledka. Minut. 10 minut i godzina 9.
2: Gdzie lato, gdzie lato?
1: Oj tak.
2: Gdzie lato, gdzie lato?
1: Jutro powiew lata maksymalny, taki na maksa jak lubicie, bo będzie czwartek. Z taką Hemingwayem.
2: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Dzieciaki krążą po mieście.
0: Nie ma się czemu dziwić, jeżeli robisz takie numery jak ten. Albo ten.
1: Albo
0: ten.
2: Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz.
1: I chcesz posłuchać tych numerów na Stadionie Narodowym, bo piątek i sobota to będzie dzień, to będą dni, w których Taco Hemingway swoich największych fanów, w tym słuchaczy RMF Max, zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty.
0: I jeżeli chcesz mieć wejściówki na te koncerty, no to już wiesz, co musisz robić.
1: Jutro przez cały dzień słuchaj RMF Max od samego rana. Wszędzie, gdzie chcesz, możesz w Willi Art Deco przez cały dzień. Nieprzyzwoita ilość biletów na warszawskie koncerty Taco Hemingwaya.

0: Khalid, słońce dzisiaj nie tylko w muzyce.
1: Bo w prognozach pogody, w których też słońce dzisiaj dominuje.
0: Wreszcie to jest taka prognoza, której się nie boimy.
1: I taka chyba, że ktoś się boi słońca.
0: Nie? O nie, to nie, to nie, to przepraszam. Że niektórzy mogą.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
8: Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
20: Masz to Brico.
21: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
22: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
23: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
22: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
23: A w środku?
22: Ogromny bagażnik, 604 litry.
23: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
22: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
26: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
27: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
26: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
27: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
26: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
28: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
29: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Na zegarach 9, a w RMF Max Krosno krótko o tym, co słychać w regionie. Marek Makuła, zapraszamy na Flash i pogodę. Ministrowie spraw wewnętrznych i cyfryzacji prawdopodobnie dziś podpiszą rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Przepisy wprowadzą nowy wzór aktu małżeństwa. Co konkretnie ma się zmienić?
2: Rozporządzenie wprowadza do aktu małżeństwa określenia pierwszy małżonek i drugi małżonek. Charakter związku ma być wskazywany w osobnej rubryce, w której urzędnik wpisze, czy małżeństwo zostało zawarte między kobietą i mężczyzną, dwiema kobietami albo dwoma mężczyznami. Nowe przepisy mają też umożliwić dokonanie transkrypcji w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Mimo że rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie, w pierwszych transkrypcji dokonano już w Warszawie i we Wrocławiu, a kolejne wnioski czekają w urzędach.
1: Tyle Michał Krasa.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Jak dowiedzieliśmy się przed chwilą, na lokalnym gruncie rewolucję ekologiczną szykuje rzeszowskie MPGK i zapowiada budowę nowoczesnej biokompostowni. Dzięki tej inwestycji trawa, liście czy gałęzie będą przerabiane na kompostaż dwa razy szybciej niż dotychczas. Zamiast 3 miesięcy cały proces zajmie zaledwie 1,5. Nowa instalacja wyposażona w specjalne bioreaktory i biofiltry pozwoli też ponad dwukrotnie zwiększyć wydajność zakładu, który docelowo przyjmie aż 10 tysięcy ton odpadów rocznie. Gotowy ekologiczny nawóz miasto wykorzysta później przy nasadzeniach miejskiej ziemi. Wykonawca ma uporać się z pracami w 15 miesięcy od momentu podpisania umowy. Od 1 lipca w Jaśle zacznie działać Centrum Usług Społecznych miasta Jasła. Nowa jednostka powstanie w miejscu dotychczasowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzję w tej sprawie jednogłośnie podjęli radni podczas sesji Rady Miejskiej.
3: Ta zmiana to nie tylko nowa nazwa, ale przede wszystkim odejście od dotychczasowego modelu opartego głównie na pomocy finansowej i interwencyjnej. Nowa instytucja przejmie dotychczasowe zadania MOPS-u, ale też rozszerzy swoją działalność o szerszy system usług skierowanych do rodzin, seniorów, osób z niepełnosprawnościami czy potrzebujących aktywizacji.
1: O szczegółach informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Jest już gotowy genialny plan na rozwój młodych talentów w Krośnie. Plastyk odpala unikalny kierunek dedykowany miłośnikom szkła. Biorąc pod uwagę bogate hutnicze tradycje Krosna, to strzał w dziesiątkę. Uczniowie będą mogli uczyć się m.in. projektowania, zdobienia oraz nowoczesnego podejścia do tego wyjątkowego materiału.
4: Jesteśmy w okresie tuż przed egzaminami wstępnymi. Ja mam w ręku informator o naborze na kolejny rocznik. I muszę panu powiedzieć, że dlaczego mi w tym roku szczególnie na tym zależy, dlatego że otwieramy od 1 września nową specjalizację, czyli szkoła artystyczne.
1: Mówi dyrektor plastyka Zbigniew Gleń. Na koniec tego krótkiego flesza wielkie brawa dla pracownic jednej z placówek pocztowych w Sanoku, które wykazały się niesamowitą czujnością i uratowały oszczędności starszej kobiety. Seniorka przyszła wpłacić pieniądze, ale była tak zdenerwowana i ciągle odbierała telefon, że obsługa od razu wyczuła pismo nosem. Kobiety natychmiast przerwały transakcję i wezwały policję, ratując seniorkę przed bezwzględnymi oszustami.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Środa wita nas piękną, słoneczną aurą i niemal bezchmurnym niebem nad całym regionem. W Krośnie, Sanoku oraz Brzozowie termometry wskażą dziś przyjemne 20 stopni, a najcieplej będzie w Dębice, gdzie słupki rtęci dotrą do 22. Chłodniejszy powiew czeka jedynie turystów w Bieszczadach, gdzie zanotujemy maksymalnie 18 kresek na plus. Wysokie ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali oraz korzystny biometr zapewnią nam świetne samopoczucie przez cały dzień, a radary pogodowe nie pokazują dziś żadnych opadów. Kolejne dni utrzymają ten stabilny wiosenny trend.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Dzisiaj jest dzień pszczół.
5: Tak jest.
4: Więc jeżeli wasza firma to ul, pamiętajcie, jesteście w tym ulu królową.
5: I niech was ta myśl trzyma dzisiaj do końca dnia w pracy.
4: Wasze dwie ulubione robotnice zapraszają do 5:30.
5: My będziemy, wy też bądźcie, nie odchodźcie od RMF Max.
4: Asia Maus, Irek Jakubek. Fajnie, że jesteście.

0: No jest dzisiaj kilka, słuchajcie, powodów do radości. Coś się drgnęło w pogodzie, mamy już półmetek tygodnia, ale też takie nuty sprawiają, że zdecydowanie łatwiej się w tę środę wchodzi. Another E54 Ultra, Talk to You w RMF Max. Będzie takich więcej, oczywiście, bo to jest byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy i takie nuty gramy, które pozwolą wam przetrwać, dotrwać do fajrantu. Tak to działa. Dawid Miązek do 13. Ja jestem dzisiaj z wami. Znaczy nie, że dzisiaj, tylko zawsze jestem z wami do 13 i obiecuję, że to będą produktywne 4 godziny. Sean Paul za chwileczkę, Dua Lipa i No Lie. Dzień dobry i zapraszam. Max.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

i More Than Friends w RMF Max Krosno. Rozpędzamy przedpołudnie w coraz piękniejszych, a na pewno cieplejszych okolicznościach przyrody, a przy takiej pogodzie i prognozach można śmiało planować wyprawę. Ale uwaga, bieszczadzcy zdobywcy tarnicy. Na szlaku z Wołosatego trwa operacja usuwania niebezpiecznych gałęzi i fragmentów drzew. Ścieżka jest otwarta, więc nie musicie robić zawrotki, ale lepiej patrzeć pod nogi i w górę. Parkowi specjaliści proszą o ekstra czujność. Nikt nie chce selfie z gałęzią na głowie. I tak na marginesie a propos paniki związanej z niedźwiedziami. One naprawdę nie mają ochoty na spotkanie z ludźmi. Wystarczy tylko trochę ostrożności i trzymania się zasad. Większość zdjęć, które pojawiają się w internecie, to fejki i odstraszają nie miśki, a turystów, którzy odwołują pobyt w Bieszczadach. Nie strzelajmy sobie w kolano.

0: California Love, Łajcik 2115, Vivi Simon i Palar jeszcze w RMF Max. Środa to jest taki moment, kiedy weekend już pojawia się na horyzoncie. Jeszcze może go tak dokładnie nie widać, ale on już tam jest, już można go dostrzec i tak samo już na horyzoncie widać wygraną w zabawie za dużo, za mało. Coraz węższe te nasze widełki. Ta wygrana w końcu padnie. Czy dzisiaj? No może być dzisiaj. No już naprawdę jest blisko, bo wiemy na pewno, że 14 394 zł to jest za mało, a 14 490 to za dużo. Jak to będzie dzisiaj? Kto trafi w dziesiątkę, a właściwie w ponad 14 tysięcy? No może właśnie ty trafisz. Masz ciutkę, ile jest ukryte na naszym koncie? No to śmiało wchodź do gry, bo to inaczej się nie da. Zainwestuj te 3,69 na SMS-a z hasłem MAX wysłanego pod 7327 albo wbij po prostu do gry na www.rmfmax.pl i w zamian możesz zgarnąć ponad 14 tysięcy złotych. I to nie kiedyś tam w grudniu po południu, tylko dzisiaj w finale koło godziny 14. rmfmax.pl albo 7327 czeka 14 tysięcy ponad.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: I po reklamie.
16: Playlista, co zrobić dzień.
17: Niech się dzieje.
16: RMF Max. Krosno 97,6 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Pięknie, po prostu pięknie się tego słucha. Ra i Where is my husband w RMF Max. No ma dziewczyna taki wokal, który, no nie wiem, przykuwa po prostu, nie pozwala się oderwać. A teraz przed nami taki wokal razy trzy i to jeszcze z fajnym tanecznym bitem. Potencjalny hit lata, myślę, że nawet nie potencjalny, tylko już pewny hit lata. Lubię cię jak lato modelki i Włodarskiej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Wyj głośniej.
3: Mi fan.
2: MF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Słuchacie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Sprawdźmy, co słychać w Krośni i okolicach. Zapraszam na flash. Badamy nie tylko mamy. To hasło akcji, która 26 maja odbędzie się w całej Polsce. To inicjatywa skierowana do wszystkich kobiet. Tego dnia Amazonki zapraszają kobiety do udziału w kampanii profilaktyki raka piersi, której celem jest zwiększenie świadomości, że wcześniej wykryty rak jest wyleczalny. Będą zachęcać kobiety do regularnych badań. Od godziny 13 będą obecne w gminach, miasteczkach oraz centralnych punktach dużych miast. W programie kampanii m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, nauka samobadania piersi prowadzona przez Amazonki, spotkania, rozmowy i kobiece wsparcie, edukacja oparta na doświadczeniu, wiedzy i zaufaniu.
2: To jest RMF Max Krosno.
4: I mamy jeszcze informacje z ostatniej chwili. Ruch kolejowy na głównej trasie do Rzeszowa jest całkowicie sparaliżowany po tragicznym wypadku na torach między Trzcianą a Rzeszowem, gdzie pod kołami pociągu relacji Kraków-Przemyśl zginęła młoda kobieta. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz prokurator, którzy starają się wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia. Ruch kolejowy na tej trasie został całkowicie wstrzymany, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Przewoźnicy organizują dla pasażerów zastępczą komunikację autobusową, a aktualne komunikaty są na bieżąco podawane na stacjach i w aplikacji. W krośnieńskim inkubatorze przedsiębiorczości odbyło się kolejne śniadanie biznesowe, które zgromadziło naszych lokalnych pracodawców oraz osoby planujące otwarcie własnego biznesu. Poniedziałkowe spotkanie było świetną okazją do networkingu, nawiązania cennych kontaktów i wymiany doświadczeń w kuluarach. Uczestnicy mogli przede wszystkim poznać nowoczesne formy i możliwości wsparcia, jakie oferuje obecnie rynek pracy.
5: To jest kolejne śniadanie biznesowe w inkubatorze przedsiębiorczości Krosno. My od początku przyjęliśmy taką formę, że łączymy takie klasyczne śniadanie, w którym uczestniczą przedsiębiorcy, z prezentacjami. Zapraszamy ciekawych gości, którzy w trakcie tego śniadania opowiadają o różnych formach i możliwościach wsparcia przedsiębiorców.
4: Mówi prezes inkubatora przedsiębiorczości w Krośnie Krzysztof Borowicz. Jest już też gotowy plan na pomoc dla naszych czworonogów, a Krosno zyska nowoczesny obiekt. Magistrat oficjalnie ogłosił plany budowy własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt i ma to być nowoczesne centrum adopcyjne z prawdziwego zdarzenia, wyposażone w profesjonalne zaplecze weterynaryjne oraz komfortowe wybiegi dla psów i kotów.
6: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi jest bardzo szeroki i w Krośnie podchodzimy do niego bardzo poważnie. Uchwalanie takiego planu odbywa się corocznie. Te środki na ochronę tych zwierząt są coraz wyższe. W tym roku, oprócz tego, że ten plan został uchwalony na ostatniej sesji, chcemy rozpocząć procedurę organizowania takiej opieki, jaką wszyscy właściciele czworonogów, a zresztą same czworonogi chyba by chciały, żeby to było też schronisko z lecznicą.
4: Mówi wiceprezydent Krosna Grzegorz Rachwał. Tymczasem Krośnieńskie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych szykuje się do rekrutacji na nowy rok szkolny i rusza z unikalnym kierunkiem dla miłośników szkła. Więcej na ten temat powiemy już w kolejnym fleszu o 11.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: Przed nami wyjątkowo udany, jasny dzień na Podkarpaciu. Od rana w całym województwie dominuje błękitne niebo, a rześkie powietrze szybko ustępuje miejsca wiosennemu ciepłu. Na termometrach zobaczymy 18 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 20 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 21 w Rzeszowie i Jaśle i 22 stopnie w Dębicy. Nie musimy też martwić się o deszcz. Lokalne obserwacje i mapy synoptyczne potwierdzają pełną stabilizację pogody, która utrzyma się również w nocy. A podobna spokojna aura czeka nas także w końcówce tygodnia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Godzina 10 na zegarach, a w kalendarzach 20 dzień maja, Światowy Dzień Pszczół. Dzisiaj, słuchajcie, także dzisiaj solidarnie z pszczołami można sobie pobzykać, pobzyczeć. Zresztą, co kto woli. Illinium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love na start 10 w RMF Max. Dawid Mięzek, zapraszam. RMF Max. Two ships in the night.

0: 4 pory roku. Wiktor Waligura w RMF Maxi. Takie hity na maksa z głośników albo z słuchawek. Kawa na biurku i środa jakoś zleci. Słuchajcie, matury się kończą, a wiadomo, że stare maturalne powiedzenie mówi: nie wiesz gdzie, strzelaj w B. Nie wiem, czy to akurat komuś pomogło, ale też może nie zaszkodziło. W RMF Max za to mówimy: nie wiesz gdzie, to strzelaj między 14.394 a 14.490, bo jak trafisz, to my ci przelejemy tę sumkę na konto, tę, którą trafisz właśnie. Wejdź do naszej zabawy, wysyłając SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3.69 albo wbijaj na rmfmax.pl. No a potem traf kwotę ukrytą na naszym koncie i zgarnij ją dla siebie, bo dlaczego nie? Co ma leżeć u nas, się marnować, jak ty to możesz na fajne rzeczy wydać? Przydać się takie ponad 14 tysięcy złotych, to wbijaj na rmfmax.pl, tam wszystkie szczegóły, albo po prostu ślij hasło Max pod 7327. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14.394 to za mało.
4: A 14.490 to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
16: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.

Mencer i jego mroczny numer Gotham w RMF Max Krosno. Ta informacja też nie jest radosna. Na Podkarpaciu nadciąga tsunami zmian w szkołach i niestety to nie jest nowy program nauczania z TikToka, tylko fala likwidacji placówek. Wszystko przez niż demograficzny i ceny utrzymania szkół, które szybują wyżej niż ceny hot dogów na stacji. Samorządy planują zamknąć lub przekształcić ponad 20 szkół, w tym podstawówkę w Jaśle i liceum w Dukli. Rodzice, trzymajcie się krzeseł, bo edukacyjny roller coaster jedzie dalej. Recepta? Wiadomo, ale to już musicie załatwić sami i zapewne chwilę to potrwa. A tak poważnie, jest nas coraz mniej.

0: reklama.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Firma Dunwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hit na maksa.
14: Krosno 97 i 6 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Przed nami wyjątkowo udany, jasny dzień na Podkarpaciu. Od rana w całym województwie dominuje błękitne niebo, a rześkie powietrze szybko ustępuje miejsca wiosennemu ciepłu. Na termometrach zobaczymy 18 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 20 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 21 w Rzeszowie i Jaśle i 22 stopnie w Dębice. Nie musimy też martwić się o deszcz. Lokalne obserwacje i mapy synoptyczne potwierdzają pełną stabilizację pogody, która utrzyma się również w nocy. A podobna spokojna aura czeka nas także w końcówce tygodnia.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Hit na maksa!
14: RMF Max Krosno.

złamane serce jest okej. Daria Zawiałow w RMF Max na zegarach już prawie 11, a przed nami jeszcze przed 11 Justin Bieber i Nicki Minaj z numerem, który no premierę swoją miał, nie pamiętam dokładnie, ale chyba 12-13 lat temu, ale teraz wrócił po tym, jak brawurowo to razem wykonali Bieber z Nicki Minaj na Coachella i nagle stał się ten numer z powrotem viralem. A w momencie premiery przeszedł, no może nie bez echa, ale jednak aż takim hitem nie był. Coś tak to działa, że po prostu niektóre hity muszą dojrzeć. No to ten właśnie dojrzał. Beauty and a Beat w RMF Max.

0: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są...

Zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Hity pod same drzwi.
3: For free.
2: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Na zegarach 11, w RMF Max sprawdzamy, co słychać w Krośnie i regionie. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Powoli kończą się komercyjne zapasy ropy na świecie. Wszystko przez zakłócenia w dostawach w związku z blokadą cieśniny Ormus. Co jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróci do normy?
5: Rzeczywiście, zapasy się wyczerpują, ale te komercyjne oraz państw zrzeszonych w Międzynarodowej Agencji Energetyki.
6: Globalne zapasy ropy przekraczają 4 miliardy baryłek i oczywiście starczyłyby na zaledwie kilka tygodni, jeśli doszłoby do zastopowania całej produkcji.
5: A ta, jak uspokaja wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak, wynosi dziennie ponad 90 milionów baryłek.
4: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Krosno.
4: Krośnieńskie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych szykuje się do rekrutacji na nowy rok szkolny i rusza z unikalnym kierunkiem dedykowanym miłośnikom szkła. Nowa specjalizacja, nawiązująca do wielkich tradycji hutniczych naszego miasta, pozwoli uczniom opanować projektowanie i nowoczesne zdobienie tego materiału. Wiemy już, że zainteresowanie nauką w krośnieńskim plastyku jest w tym roku ogromne, a limit miejsc na tym elitarnym profilu mocno ograniczony.
7: Ostatni czas to naprawdę zainteresowanie mamy w granicach 2-3 osób na jedno miejsce. Także myślę, że w tym roku też będzie podobnie.
8: Skąd pomysł na to szkło?
7: To znaczy, no dlatego, że jesteśmy w mieście szkła. To raz, a po drugie już od wielu lat o tym myśleliśmy.
4: Mówił dyrektor plastyka Zbigniew Gleni w rozmowie z naszym reporterem Łukaszem Zakrzewskim. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w plastyku, a tymczasem Rzeszów płynnie przechodzi z jednych juwenaliów w drugie, bo już w tym tygodniu ruszają studenckie kulturalia. Świętowanie Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania zaczyna się nietypowo w czwartek darmowym koncertem na Rejtana, a w piątek i sobotę impreza przenosi się na parking przy hali pod promie. Na scenie głównej wystąpią m.in. Happy Set i Jangla Osia. Kierowcy muszą jednak pamiętać, że z powodu koncertów parking przy podpromiu będzie całkowicie zamknięty aż do 25 maja. Z kolei skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy szykuje podróż w czasie i już 31 maja zaprasza na wyjątkowy festiwal funduszowy Maj, który przeniesie nas prosto do epoki brązu i wczesnego średniowiecza. W bogatym programie imprezy znalazły się m.in. pokazy walk bojów, konnego ucznictwa oraz warsztaty dawnego rzemiosła. Całość zwieńczą klimatyczne koncerty folkowe oraz widowiskowy pokaz laserowy na terenie tamtejszego grodziska.
9: Serdecznie zapraszamy na Festiwal Europejskich Korzeni w Karpackiej Troi. Odbędzie się to 31 maja. Przewidzieliśmy na ten dzień liczne atrakcje, począwszy od warsztatów, pokazów rzemieślniczych, pokazów odtwórstwa historycznego, a także pokaz multimedialny i pokaz laserowy.
4: Zapraszał dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, Krzysztof Gierlach. Do Trzcińcy jeszcze dzisiaj wrócimy, ale na razie to byłoby na tyle w RMF Max. To był krośnieński flash w pigułce.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: Wysokie ciśnienie i mnóstwo słońca. Tak zapowiada nam się dzień. Pogoda w Krośnie rozpieszcza od samego rana, a termometry w tej części regionu szybko zmierzają do maksymalnych 20 stopni. Podobne wskazania zobaczą dziś zresztą mieszkańcy Sanoka oraz Brzozowa, natomiast najcieplej będzie w Dębicy, tam nawet 22 stopnie. Jakość powietrza w całym województwie jest umiarkowana, a wysokie wskazania barometrów gwarantują nam dobre samopoczucie. Nic nie wskazuje też na to, by po południu czy wieczorem pojawiły się jakiekolwiek chmury deszczowe. Taka pogoda zostanie z nami na dłużej.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: No coś nareszcie drgnęło w tej pogodzie. Trochę się naczekaliśmy, ale już nie wszędzie, ale już generalnie w Polsce wygląda to przyjemnie.
12: A ja tak nieśmiało patrzę na prognozę długoterminową na weekend. No i no powiem wam, są powody do optymizmu, o tak. Owszem, jeszcze będzie taka mieszanka, trochę chmur, trochę słońca, nawet jakiś deszcz się pojawi, ale generalnie ciepło i przyjemnie. No to byle do weekendu, a na razie byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry. I Tame Impala z Genie Dracula.

0: No i jak się wam podoba ta nowość od Gipsa, Kukona i Jonatana w RMF Max? Ty masz, nie mylić z Tomasz, ty masz. Na trzech mocnych zawodników się zebrało, wiadomo było, że wyjdzie z tego coś dobrego, nawet bardzo dobrego. Za chwilę klasyk od Enrique Iglesiasa, ale to zawsze dobra przypominajka. Subemela Radio, czyli podkręć radio głośniej.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
10: I po reklamie.

RMF Max, Krosno Galaxy. Zawsze przy tym kawałku mam skojarzenia z momentem, kiedy muszę zrobić coś w pracy powtarzalnego. Idzie łatwiej, ale działa też rozluźniająco, jak kolega trochę cię zdenerwuje. A teraz wzniesiemy się nad poziomy. Rzeszowski oddział GDD Kia wrzucił świeżutkie nagranie z budowy S19 Babica Jawornik. Z lotu drona widać wielkie estakady, wielkie place budowy i wielkie wyzwania, czyli wszystko, co trzeba, żeby budować jedną z najtrudniejszych dróg w Polsce. To część trasy Via Carpatia, która już niedługo ma być gotowa do jazdy. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Jutro wybieram się w okolice, to zobaczę z bliska. Ale powiem szczerze, że nie mogę się doczekać. I jeżeli faktycznie oddadzą to w tym roku, to szacun.

0: Just the way you are. Milki w remiksie Davida Getty w RMF Max. Słuchajcie, jak już Arsenal zdobywa mistrzostwo Anglii po 22 latach, to znaczy, że absolutnie wszystko jest możliwe, więc uwierz w siebie i zagraj o pieniądze. Nie małe pieniądze, tylko takie ponad 14 tysięcy, które myślę pozwoli na spełnienie jakiegoś tam niejednego nawet marzenia, na przykład marzenia o wypasionych wakacjach, takich nareszcie all inclusive na bogato, albo jakiegoś tripu po Azji, jak nie lubicie leżeć nad basenem. No w każdym razie, słuchajcie, w zabawie za dużo, za mało, do wygrania jest więcej niż 14 394 zł, a mniej niż 14 490, czyli widełki bardzo wąskie. Ty musisz odgadnąć, jaka to jest dokładnie kwota. Jeśli to zrobisz w finale, no to zabierasz te pieniądze dla siebie, a teraz do finału zdecydowanie łatwiej trafić, bo przez najbliższe 10 minut pomnożymy wam wszystkie SMS-y, wszystkie zgłoszenia i to aż 233 razy. Ślij teraz hasło MAX pod 7327 za 3,69, żaden wydatek, albo wbijaj na www.rmfmax.pl i dołącz do gry. Graj o ponad 14 tysięcy złotych, zrób sobie najlepszą albo jedną z najlepszych śród w życiu. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX, runda bonusowa tylko przez 10 minut. RMF MAX.
1: Reklama. Mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Wysokie ciśnienie i mnóstwo słońca. Tak zapowiada nam się dzień. Pogoda w Krośnie rozpieszcza od samego rana, a termometry w tej części regionu szybko zmierzają do maksymalnych 20 stopni. Podobne wskazania zobaczą dziś zresztą mieszkańcy Sanoka oraz Brzozowa, natomiast najcieplej będzie w Dębicy, tam nawet 22 stopnie. Jakość powietrza w całym województwie jest umiarkowana, a wysokie wskazania barometrów gwarantują nam dobre samopoczucie. Nic nie wskazuje też na to, by po południu czy wieczorem pojawiły się jakiekolwiek chmury deszczowe. Taka pogoda zostanie z nami na dłużej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Hit na maksa!
3: RMF Max Krosno.

RMF Max, zaraz 12, zaraz flash, zaraz pogoda, ale to jest też dobry moment na przypomnienie, że jeszcze nam jakieś takie dosłownie już ostatnie spod lady zostały bilety na piątkowy koncert Taco Hemingwaya w nie byle jakim miejscu, bo na PGE Narodowym. Chcecie je zgarnąć dzisiaj po 17, słuchajcie kanału nadawczego, to już naprawdę będzie ostatnia szansa. Co przed 12 jeszcze? O, jeszcze Anima i Georgie, Beautiful. Max. You make me feel alive again.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: I po reklamie.
8: W samo południe w RMF Max Krosno szybko sprawdzamy, co dzieje się w okolicy. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Po niespełna pół godzinie odwołany został alarm powietrzny w Wilnie. Prace wznowiło także lotnisko. Ostrzeżenie o zagrożeniu nalotem wysłano też do 4 wschodnich regionów Litwy oraz do znajdującego się kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską okręgu Ulickiego. Powodem było wykrycie w pobliżu wschodniej granicy bezzałogowego statku powietrznego. A w kraju IMGW ostrzega przed silnymi burzami w północno-wschodniej części kraju. Chodzi o Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę i województwo warmińsko-mazurskie. Spadnie tam do 30 mm deszczu, a lokalnie możliwy grad. Może też mocniej powiać wiatr. Alerty pierwszego stopnia obowiązują od 13 do godziny 20.
9: To jest RMF Max Krosno.
8: Jak dowiedzieliśmy się przed chwilą, kierowcy z okolic Jedlicza muszą przygotować się na spore utrudnienia, które rozpoczną się już 1 czerwca. Z powodu wielkiej przebudowy linii kolejowej między Jasłem a Nowym Zagórzem całkowicie zamknięte dla AON zostaną dwa przejazdy kolejowo-drogowe w Potoku oraz przy ulicy Brzozowej w Jedliczu. Blokada potrwa aż do końca października, a dla samochodów zostaną wyznaczone specjalne objazdy. Na pocieszenie pozostaje fakt, że przez cały czas trwania prac robotnicy utrzymają bezproblemowe przejście dla pieszych. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Jedliczu i Potoku, a w Krasnym powstanie nowa strefa zdrowego relaksu. W tamtejszym parku samorządowym rusza budowa nowej tężni solankowej o powierzchni około 133 m kwadratowych i wysokości ponad 7 metrów.
10: Przy okazji inwestycji sporym zmianom ulegnie otoczenie parku. Powstaną nowe ścieżki, oświetlenie oraz elementy małej architektury, takie jak ławki, leżaki terenowe, stojaki na rowery i pergole. Dodatkowo na placu zabaw pojawi się linowa kopuła wspinaczkowa. Gmina Krasne czeka na oferty wykonawców do 28 maja, a na realizację wszystkich prac przewidziano 3 miesiące.
8: O szczegółach informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Nasi lokalni przedsiębiorcy oraz osoby szukające pomysłu na własną działalność spotkali się w krośnieńskim inkubatorze przedsiębiorczości na kolejnym śniadaniu biznesowym. Głównym celem tego porannego spotkania było omówienie nowych form wsparcia dla rynku pracy oraz ułatwienie networkingu między firmami z naszego regionu.
11: Mamy taką ciekawą grupę gości, w ramach której mówimy zarówno o tematach kadrowych i mamy tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie. Mówimy o tematach technologicznych, bo mamy gości z prototypowni, która działa w Agencji Rozwoju Regionalnego MAR w Mielcu i mamy Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie, które łączy jedno i drugie, czyli ma nowe technologie, w ramach których prowadzi, dzięki którym prowadzi szkolenia lotnicze.
8: Mówi prezes Inkubatora Przedsiębiorczości w Krośnie Krzysztof Borowicz. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze o potężnych ćwiczeniach bojowych, które udowodniły, że nasi strażacy są gotowi na każdy scenariusz. Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych przeszli morderczy trening podczas ćwiczeń ratowniczych w Ujeździe. W realistycznych warunkach trenowali walkę z pożarami lasów, budowę wałów przeciwpowodziowych oraz ewakuację rannych w trudnym terenie pod presją czasu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Pierwszą połowę dnia mamy już za sobą, a na Podkarpacie niepodzielnie króluje słońce. Termometry pokazują nam komfortowe 18 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 20 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 21 w Rzeszowie i Jeśle i 22 stopnie w Dębice. Ciśnienie jest wysokie, wynosi 1020 hektopaskali. Jakość powietrza mamy umiarkowaną, a biometr korzystny. Radary meteorologiczne potwierdzają brak jakichkolwiek frontów opadowych w naszym regionie aż do rana, a przyjemna pogoda utrzyma się do końca tygodnia.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: No i mamy to teraz już oficjalnie po 12, więc druga połówka tygodnia pracy, ta zdecydowanie łatwiejsza. A otwiera nam ją Damiano David The First Time. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF.

0: i Bauza. Hipnotyzujący numer w RMF Max. Słuchajcie, są czasem takie telefony, że patrzymy, a tutaj dzwoni nagle jakiś kolega z liceum albo koleżanka, której tam nie widziałaś już, nie wiem, 10-15 lat i wiadomo, że dzwoni z jakimś interesem, w ogóle cię będzie namawiać na biznes, który odmieni twoje życie i będzie gledzić tego, namawiać. Ty i tak w to nie wejdziesz, taka strata czasu. Także to lepiej nie odbierać, ale jak dzisiaj, tak około 14, będzie dzwonić do ciebie RMF Max, to po pierwsze odbieraj od razu, a po drugie podaj wtedy kwotę z przedziału 14 394 zł i 14 490 zł. Jak trafisz tę, która jest ukryta na naszym koncie, dokładnie tę kwotę, no to zabierasz ją dla siebie. I wtedy to naprawdę będzie biznes życia. Chcesz taki biznes zrobić, no to wchodź do gry jak najszybciej. SMS-owo, SMS o treści Max pod 7327 wysyłasz za 3,69, a może w zamian być ponad 14 tysięcy złotych, albo wchodzisz do gry online na www.rmfmax.pl i tam polecam wbić, bo tam zawsze jest runda bonusowa, tam zawsze jakiś bonusik czeka. Na ciebie czeka dzisiaj ponad 14 tysięcy złotych, wyciągnij rękę po tę kasę. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 394 to za mało.
4: A 14 490 to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Hejka, tu Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
14: O.
13: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowid.
19: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
1: Krosno.

W RMF Max Krosno Dawid podsiadło i sezon. U nas sezon na dobrą muzykę trwa cały rok. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej obchodzi 35-lecie powstania. Z tej okazji zaplanowanych zostało sporo imprez dostępnych dla każdego chętnego. Odbywają się w całym województwie. Z ciekawszych to proponuję muzyczną niespodziankę. W piątek 22 maja koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Przed koncertem prelekcja dotycząca transgranicznego szlaku dawnych placówek Straży Granicznej. Miejsce parking przy Zespole Szkół w Lutowiskach, godzina 16. To gdyby ktoś miał ochotę się wybrać, a pogranicznikom już teraz życzymy wszystkiego dobrego.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Strusią się trochę pozmieniało. No i teraz wykonują strusie tańce godowe przed ludźmi.
3: Może chodzić o jajka.
2: Po prostu w ten sposób pokazują swoim opiekunom, że bardzo, bardzo lubią tych swoich opiekunów.
3: Ale może to jest, słuchaj, zemsta.
2: Zemsta?
3: Zemsta. Na tym jednym opiekunie, który przestraszył tego strusia.

0: poranku do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi ceną każdy dział.
13: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Gastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: Pierwszą połowę dnia mamy już za sobą, a na Podkarpaciem niepodzielnie króluje słońce. Termometry pokazują nam komfortowe 18 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 20 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 21 w Rzeszowie i Jeszle i 22 stopnie w Dębice. Ciśnienie jest wysokie, wynosi 1020 hektopaskali. Jakość powietrza mamy umiarkowaną, a biometr korzystny. Radary meteorologiczne potwierdzają brak jakichkolwiek frontów opadowych w naszym regionie aż do rana, a przyjemna pogoda utrzyma się do końca tygodnia.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Hity na maksa.
8: RMF Max Krosno.

Hej, hej, Daria Zawiałów w RMF Max. Hej, hej, to tak bardziej na przywitanie, no a w moim przypadku to na pożegnanie, no bo już się z wami dzisiaj żegnam i robię miejsce Ani Wojtkowi, jak i Fiołasowi, którzy za chwileczkę, za momencik, zaraz po 13 zaczynają program I Wszystko Gra. No co, fajnie było? Myślę, że tak, jutro będzie jeszcze fajniej, także zapraszam jutro od 9. Dawid Miązek, dzięki, trzymajcie się, a ode mnie jeszcze Alan Walker, Mick, Dancing in Love.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Lactium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Lactium?
1: Tak, bo suplement diety Lactium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Lactium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
12: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: I po reklamie.
15: Wybiła 13, więc w RMF Max sprawdzamy, co słychać w Krośnie i okolicach. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na Flash. Giełda kryptowalut Zonda Krypto z częściowo zawieszoną licencją. Tak zdecydował estoński wywiad finansowy. Na razie decyzja o zawieszeniu licencji została wydana na miesiąc. Co to oznacza dla klientów Zonda Krypto?
16: Nie mogą wpłacać żadnych nowych środków, mogą natomiast je wypłacać, o ile będzie to możliwe, bo wszystko wskazuje na to, że Zonda Krypto nie odzyska płynności finansowej. Giełda ma też zakaz nawiązywania nowych relacji z klientami, czyli nie może rejestrować nowych rachunków. Formalnie decyzja dotyczy nie tyle Zonda Krypto, co spółki, z którą giełda jest powiązana, BB Trade Estonia. Jeśli spółka nie dostosuje się do estońskich wymogów prawnych w ciągu 30 dni, to straci koncesję na działalność.
15: Wyjaśniał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
17: To jest RMF Max Krosno.
15: Mamy pilne i potwierdzone info od służb kryzysowych, które sprawdził właśnie nasz reporter. W okolicach Domaradza zauważono niedźwiedzia. Gmina wydała oficjalny komunikat i prosi o absolutną ostrożność, zwłaszcza w pobliżu lasów. Urzędnicy apelują, by unikać spacerów po zmroku, pilnować psów i nie zostawiać na zewnątrz resztek jedzenia. Jeśli nie spotkacie drapieżnika, nie podchodźcie, nie płoszcie go, tylko powoli się wycofajcie i od razu alarmujcie pod numer 112. W Trzcinicy tymczasem trwają przygotowania do wielkiego festynu w ramach funduszowego Maja, który pod koniec miesiąca ożywi tamtejsze grodzisko. Co ważne, skansen archeologiczny Karpacka Troja otworzył się na dobre dla turystów na sezon letni zaledwie 2 tygodnie temu i od razu rusza z tak mocnym uderzeniem. Na odwiedzających czekać będą pokazy rzemiosła i dawnej walki oraz strefy edukacyjne dla najmłodszych.
18: Od początku maja zapraszamy gości bardzo serdecznie. Mamy wydłużone godziny zwiedzania i wszystkie atrakcje łącznie z wieżą widokową. Także już od początku maja czekamy na gości.
15: Mówi dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Krzysztof Gierlach. krośnieńskim plastyku rusza rekrutacja na zupełnie nowy, unikalny kierunek artystyczny skupiony wokół projektowania i nowoczesnego tworzenia w szkle. O tym mówimy Wam od rana. Władze szkoły od wielu lat zabiegały o otwarcie tej specjalizacji, by w nowoczesny sposób kultywować bogate tradycje hutnicze Krosna. Teraz te starania wreszcie przyniosły wyczekiwany efekt i od września pierwsi uczniowie rozpoczną tę wyjątkową edukację.
2: W tej chwili pojawiły się w Krośnie głosy, wreszcie otworzono. Ja nie, tak nie uważam, że wreszcie albo że po co otworzono. Wszystko ma swój czas i swoje miejsce. Widocznie teraz jest odpowiednia pora na to, żeby otworzyć u nas kierunek szklarski.
15: Mówi dyrektor plastyka Zbigniew Gleń. Na koniec tego krótkiego flasza przenosimy się jeszcze do Jarosławia. To wprawdzie trochę daleko od nas, ale o tej historii po prostu trzeba wspomnieć. Policjanci musieli tam interweniować na ruchliwej obwodnicy miasta, po której elektrycznym wózkiem inwalidzkim podróżował 57-latek. Mężczyzna jechał prawą stroną jezdni, przez co kompletnie nie widział nadjeżdżających z tyłu samochodów i stwarzał ogromne niebezpieczeństwo. Mundurowi bezpiecznie odeskortowali go poza trasę szybkiego ruchu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: Z oknami co prawda na chwilę się zaszarzyło, ale słoneczna i stabilna aura nie odpuści. Środowe popołudnie przynosi nam 18 stopni na termometrach w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 20 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 21 w Rzeszowie i Jeszle i 22 w Dębice. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na wysokim poziomie 1020 hektopaskali, co pozytywnie wpływa na naszą koncentrację. Ani teraz, ani w nocy nie spodziewamy się opadów deszczu, a kolejne dni przyniosą nieco więcej chmur, jednak temperatury w regionie nadal będą utrzymywać się na poziomie powyżej 20 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
20: Chwila po pierwszej, a my meldujemy się z dostawą energii na popołudnie. Anka i Fiałas, siema.
21: Razem z wami do 17 i z całą masą hitów oraz pieniędzmi, które można dzisiaj u nas wyciągnąć.
20: Alex Warren, na dzień dobry.

0: Tak to brzmi, jak muza w RMF Max meczuje z pogodą. 45 Ultra i Anotr w RMF Max.
1: Energia się przydaje, zwłaszcza przedsiębiorcom, no bo moi drodzy, wiadomo, dziś 20, więc do jutra znowu trzeba się troszeczkę określić, jak nam poszło w poprzednim miesiącu.
0: No a Shakira świętuje, bo zwolniono ją z zarzutów podatkowych.
1: No to może ta piosenka Addicted to You to jest o jej relacji ze skarbówką. To za chwilkę w RMF Max.
2: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: fotel samochodowy to idealne miejsce, by bujeć się do tego numeru. Fast Cars Superstars to Christian Marci w RMF Max, ale umówmy się, podróżując autem to albo się jest kierowcą, albo kierowcę trzeba znaleźć, albo wylosować, a w pociągu każdy ma wygodnie, każdy może się bawić, bo takim pociągiem jeszcze nie jechaliście.
1: Erste Wiedeński zawiezie was na wspaniały city break do stolicy Austrii, gdzie można zjeść fantastycznego Wiener Schnitzla, podziwiać się sztukę, architekturę, napić się najczystszej wody w Europie, no i przede wszystkim spędzić czas jeszcze w pociągu z artystami.
0: Będzie tam Nita.
2: Hejka, tu Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki.
0: A jak wbić się na pokład pociągu Erste Wiedeński?
2: Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
1: Ale wiemy, że wielu z was chciałoby wsiąść do tego pociągu, dlatego jest super informacja. Podwoiliśmy pulę biletów na ten pociąg, który rusza już 4 czerwca. Wskakujcie na rmfmax.pl po szczegóły.
0: Koncerty, warsztaty kulinarne, inspirujące spotkania. Musicie tam być. A to Tame Impala w RMF Max.

0: roboczą środę na wypadek, gdyby ktoś się zasiedział za biurkiem. Zokaria i Andy Dust za nami. Tymczasem w weekend na pewno będzie można się ruszyć. Zapowiadane są wyższe temperatury z dwójką z przodu. Na Pomorzu 22, a na południu nawet 27 może być.
1: A przy grillu koło 40. Więc już wiecie, co dziś po południu po pracy robimy? Marynujemy. Eminem za chwilę. Po drodze sprawdzamy prognozę pogody.
2: Max. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen. Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Z oknami co prawda na chwilę się zaszarzyło, ale słoneczna i stabilna aura nie odpuści. Środowe popołudnie przynosi nam 18 stopni na termometrach w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 20 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 21 w Rzeszowie i Jeszle i 22 w Dębice. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na wysokim poziomie 1020 hektopaskali, co pozytywnie wpływa na naszą koncentrację. Ani teraz, ani w nocy nie spodziewamy się opadów deszczu, a kolejne dni przyniosą nieco więcej chmur, jednak temperatury w regionie nadal będą utrzymywać się na poziomie powyżej 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Hit na maksa!
3: RMF Max Krosno.

0: Podróżowanie z nimi to sama przyjemność. Zalia i Kuban w RMF Max. No wiśnie w Japonii już przekwitły, ale my nie jesteśmy wiśnie. I jeszcze na ten weekend. Weekend dwóch koncertów Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Będziemy mieli dla was bilety.
1: To wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, więc warto pamiętać, że właśnie są już ostatnie sztuki biletów i możecie je dostać od RMF Max. Jutro na nie koniecznie polujcie.
0: Przez cały dzień będziemy wam bilety rozdawać i to nie tylko pojedyncze, nie podwójne, ba nie potrójne. Dla was i całej paczki 4 bilety każdy będzie miał szansę zgarnąć, dlatego od rana warto być z RMF Max.
1: A teraz Alok i Dive Into Me.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Ty poznałeś swojego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Haj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: I po reklamie.

0: Minęła 14, wysłuchacie RMF Max Krosno. Przy mikrofonie Marek Makuła. Zaczynamy flash i pogodę. Dożywocie grozi trzem Polakom zatrzymanym pod zarzutem szpiegowstwa na rzecz Rosji. Mężczyźni w wieku 48, 50 i 62 lat trafili do aresztu. Z ustaleń śledczych wynika, że prowadzili oni bardzo szeroką działalność na zlecenie Rosjanina powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Zbierali i przekazywali informacje o rozmieszczeniu wojsk NATO w Polsce. Członkowie tej grupy mieli też przechodzić szkolenie strzeleckie oraz przeprowadzanie akcji sabotażowych, a także organizować zbiórki na zakup sprzętu dla rosyjskiego wojska. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do zarzutów.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: Jak dowiedzieliśmy się przed chwilą, do wielkiego dramatu doszło na polach w powiecie mrzozowskim. Dzisiaj rano służby ratunkowe zostały wezwane do przewróconego w przysietnicy ciągnika, pod którym znajdował się przygnieciony 33-latek. Na miejsce natychmiast wysłano strażaków, policję oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego z Sanoka. Jednak na pomoc było już za późno. Lekarz stwierdził zgon, do którego mogło dojść nawet wiele godzin wcześniej. A okoliczności tragedii bada prokuratura. Przejdźmy dalej. W krośnieńskim inkubatorze przedsiębiorczości zorganizowano śniadanie biznesowe, czyli cykliczne spotkanie nastawione na wymianę doświadczeń i szukanie nowych możliwości rozwoju na rynku pracy. Wydarzenie przyciągnęło sporo osób, które na co dzień prowadzą w naszym mieście swoje firmy lub dopiero myślą o startupie.
2: I są to bardzo różne branże. Bardzo często są to te branże, które działają w inkubatorze, czyli na przykład branża lotnicza, bo mamy tutaj firmy, które funkcjonują w tym zakresie. IT, motoryzacja, na przykład działania związane z odnawialnymi źródłami energii, ale mamy też przedsiębiorców na przykład dzisiaj z branży budowlanej czy jakichś innych, które gdzieś tutaj wokół tych tematów krążą.
0: Mówi prezes inkubatora przedsiębiorczości w Krośnie Krzysztof Borowicz. Jak potwierdza nasz reporter, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie szykuje się do wielkiej przeprowadzki. Już niebawem zmieni swoją lokalizację, przenosząc się na Miłocin. Nowa siedziba zostanie kompleksowo przebudowana, zmodernizowana oraz w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W nowoczesnej przestrzeni mieszkańcy wygodnie załatwią nie tylko formalności związane z bezrobociem, ale też skorzystają z programów wspierających przedsiębiorczość czy szkoleń. Cała inwestycja pochłonie ponad 4 miliony złotych z budżetu powiatu, a finał prac zaplanowano na 4 listopada. Na koniec jeszcze w pigułce o szansie na stworzenie bezpiecznego azylu dla porzuconych czworonogów w naszym mieście. Krośnieński magistrat bierze pod uwagę scenariusz, w którym nowoczesne schronisko zostanie zrealizowane wspólnie z sąsiednimi gminami z naszego powiatu. Taki krok pozwoliłby na lepsze finansowanie obiektu oraz sprawniejsze rozwiązywanie problemu bezpańskich czworonogów w całej okolicy.
3: Zaprosiłem do współpracy sąsiednie gminy i te procedury się rozpoczęły. Widzę zainteresowanie sąsiednich gmin tym, żeby przystąpić do programu wybudowania wspólnego schroniska, wspólnego utrzymania tego schroniska i tych obiektów, które tam będą. I lecznicy, być może hotelu, być może grzebowiska.
0: Mówi wiceprezydent Krosna Grzegorz Rachwał.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Na Podkarpaciu możemy cieszyć się dziś piękną, bezdeszczową wiosną. Słońce mocno operuje i na termometrach widzimy od 18 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 20 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 21 w Rzeszowie oraz Jaśle, do 22 w Dębice. Wiatr mamy słaby, północno-zachodni, a jakość powietrza w regionie jest na dobrym, umiarkowanym poziomie. Radary pogodowe milczą, co oznacza całkowity brak opadów w kolejnych godzinach oraz nocą. W końcówce tygodnia aura stanie się nieco bardziej zmienna.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Na trzy wszyscy klikamy w klawiaturę. Niech chociaż wygląda, że jesteście w pracy. Po 14 w RMF Max, Anka i Fiałat, siema.
6: Ale jakie synchro wychodzi. Metzner i Gotham na start, a do tego nie zabraknie też Road 94.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: RMF Max, każda pora dobra jest na hity. To cztery pory roku od Wiktora Waligury. Tymczasem jeśli wasz szef kiepsko toleruje korzystanie z telefonu w waszej pracy, będziemy stać na waszej czujce.
1: Sprawdziłam, za drukarką wolne, nie ma go.
0: W okolicach toalet pusto?
1: Można wchodzić do gry, to teraz. Wystarczy za 3,69 wysłać hasło MAX na numer 7327, żeby zagrać o ponad 14 tysięcy złotych.
2: Uwaga, idzie!
1: Runda bonusowa idzie!
0: Teraz w rundzie bonusowej 234 razy mnożymy każde zgłoszenie. Kasę możecie wydać na nowe sadzonki w ogrodzie, to ta pora.
1: Albo po prostu odłożyć na czarną godzinę. 234 razy mnożymy teraz każde zgłoszenie do zabawy, w której już po 15 rozdajemy kasę.
0: 7327. SMS o treści MAX.
3: RMF MAX. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej.

0: www.media-expert.pl.
1: Bądź media ekspert, taniej masz.
2: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
3: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agressawa Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Od razu się przy nich człowiek uśmiecha. To Felix Jen i Kaskada w RMF Max. A jaki uśmiech może być na twarzy, jak się znajdzie portfel? Matko, przeżyliście to kiedyś? Teraz okazuje się, że ten portfel można sobie zostawić z pieniędzmi, ale dopiero jeżeli przez rok jego właściciel się nie zgłosi.
1: Ale na policję zanieść trzeba i nic z niego, broń Boże, nie wyciągać. Lepiej wyciągnijcie kasę z naszego konta. Jest tam na pewno więcej niż 14 tysięcy. Ile dokładnie? To wasze zadanie. Trzeba wytypować. Najważniejsze. Teraz wejdźcie do gry, bo wchodząc teraz jeszcze złapiecie bonus.
0: Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, a my mnożymy każde wasze zgłoszenie 234 razy. Tu się nie ma co rozglądać. Tu trzeba chwytać od razu za telefon.
1: A ta kasa po 15 może być twoja. To za 10 trzecia. Każde zgłoszenie razy 234. 7327. SMS o treści MAX.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
19: Na Podkarpaciu możemy cieszyć się dziś piękną, bezdeszczową wiosną. Słońce mocno operuje i na termometrach widzimy od 18 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 20 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 21 w Rzeszowie oraz Jaśle, do 22 w Dębice. Wiatr mamy słaby, północno-zachodni, a jakość powietrza w regionie jest na dobrym, umiarkowanym poziomie. Radary pogodowe milczą, co oznacza całkowity brak opadów w kolejnych godzinach oraz nocą. W końcówce tygodnia aura stanie się nieco bardziej zmienna.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
20: RMF Max.
21: RMF Max Krosno.

0: przy tym kawałku nawet w cieniu można się zgrzać. W RMF Max Akcent i Misza Miller.
1: To teraz gorący news dla fanów Kizo. Poszukuje statystów do swojego teledysku. Oferta jest wyjątkowo korzystna. Nie dość, że można za darmo wziąć udział w tym klipie.
0: Bo to normalnie się płaci, nie wiedziałem nawet.
1: No to jeszcze trzeba przejechać własnym autem i Kizo zachęca do tego, żeby zrzucać się i wspólnie jechać samochodem albo robić zrzutę na benę, no.
0: Bla, Kizo, ładne, ale czekaj, panowie też mogą, bo coś mi się nie widzi.
1: Generalnie przede wszystkim szukają dziewczyn, ale chłopaki też mogą być, ale jak się wybierają, to niech wezmą ze sobą dziewczyny.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie.
4: Na zegarach 15, w RMF Max Krosno, czas na flash, flash sportowy i pogodę. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Uwaga przedsiębiorcy, to ostatni dzień na rozliczenie składki zdrowotnej. Muszą tego dopilnować ci, którzy prowadzili działalność w ubiegłym roku. O czym należy pamiętać?
5: Pojawiły się nowe przepisy dotyczące obliczania kwoty, od której liczymy składkę. Standardowo to konkretny procent od uzyskanych dochodów. Teraz jednak z tych dochodów odliczona może zostać sprzedaż środków trwałych.
6: A to oznacza, że sprzedaż samochodu czy sprzętu firmowego nie zawsze zwiększy składkę.
5: Zaznacza główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk. Dziś rozliczyć się muszą ci, którzy płacą ryczałt, podatek liniowy lub korzystają ze skali podatkowej.
4: Tyle ich rozkrzypek.
7: To jest RMF Max Krosno.
4: Krośnieński Szpital dzięki współpracy z placówkami ze Lwowa i Tarnopola kończy wartą blisko 4 miliony euro modernizację zakładu opiekuńczo-leczniczego. Już w połowie czerwca oddział zyska nowoczesny sprzęt, a liczba łóżek wzrośnie z 55 do 70, co skróci gigantyczne, blisko dwuletnie kolejki. Projekt ma też ogromne znaczenie za naszą wschodnią granicą, gdzie ukraińscy partnerzy rozbudowują oddział onkologiczny i hospicja niezwykle potrzebne w czasie trwającej wojny. Trwa rekrutacja w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie, które od nowego roku szkolnego otwiera unikalną szklarską specjalizację dla młodych artystów. To nawiązanie do tradycji naszego miasta, w którym projektowanie i obróbka szkła od dekad stoją na najwyższym poziomie. Jakie konkretnie umiejętności i techniki oponują młodzi ludzie w ramach tej szkoły?
8: Będzie się uczyć projektowania, malowania na szkle, fizzingu, a więc tych technik pracy ze szkłem nie będą dmuchać i tak dalej, a więc to nie będzie obróbka typowo, no taka jak hutnik w hucie szkła. Ja jestem zawsze zwolennikiem małych klas, więc klasa i małych szkół. Więc to jest, będziemy
9: przyjmować. Ilość tylko jako.
8: Tak, przyjmiemy 20 osób jak zwykle do pierwszej klasy.
4: Mówi dyrektor plastyka Zbigniew Gleń. A już w tym tygodniu Łańcut stanie się stolicą muzyki za sprawą 65. edycji słynnego muzycznego festiwalu organizowanego przez Filharmonię Podkarpacką. Melomani mogą liczyć na prawdziwą ucztę, bo w programie znalazło się aż 13 koncertów, a na scenie pojawią się gwiazdy światowego formatu jak Jakub Józef Orliński czy Jonas Kaufman. Wielka inauguracja odbędzie się w zamkowej sali balowej, gdzie artyści Polskiej Opery Królewskiej wystawią operę Nędza Uszczęśliwiona. Oprócz klasyki w kolejnych dniach festiwalu nie zabraknie także lżejszych brzmień muzyki rozrywkowej i kabaretowej. Na koniec tego flesza przenosimy się jeszcze do skansenu archeologicznego w Trzcinice. Wspominaliśmy już o wielkiej imprezie, która odbędzie się w ramach funduszowego maja 31 maja, ale na co dzień też wcale nie jest mniej ciekawie.
10: Możemy dzisiaj zobaczyć dwie cywilizacje, dwie epoki. Epokę wczesnego średniowiecza i epokę brązu. W żadnym miejscu w Polsce nie można zobaczyć takich rekonstrukcji, takiej wystawy stałej.
4: Mówi dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Krzysztof Gierlach.
11: Sport. Zaczynamy od siatkówki. Za dwie godziny polska kadra rozpocznie sezon reprezentacyjny. Przed nami towarzyski mecz sprawdzający z Serbią. Kadrę kolejny rok prowadzi trener Nikola Grbić.
12: On umie zwrócić uwagę, umie powiedzieć, co robimy źle, ale umie też pochwalić i potrafić być dumny, kiedy ktoś robi to, czego on chce od nas, tego, czego on wymaga od nas, a on chce od nas, żebyśmy byli najlepszą wersją samych siebie.
11: przyznaje środkowy kadry Jakub Nowak. Mecz z Serbami o 17:00. A wieczorem finał piłkarskiej Ligi Europy na stadionie w Stambule. Aston Villa zagra z Freiburgiem. Pierwszy gwizdek o 21:00. Reprezentacje przygotowują się do Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Początek turnieju w Warszawie 1 czerwca.
4: Środa mija nam pod znakiem świetnej pogody i wysokiego ciśnienia. Słoneczna aura dominuje we wszystkich powiatach, a w Krośni i Sanoku temperatura ustabilizowała się na poziomie 20 stopni. Cieplejsze masy powietrza dotarły nad Dębice, gdzie notujemy dziś 22 stopnie, natomiast w Bieszczadach jest około 18. Warunki do jazdy są doskonałe, a niebo pozostaje niemal bezchmurne. Według wskazań przyrządów pomiarowych czeka nas równie spokojna pogodna noc, bez opadów czy mgieł, ale jutro po południu może popadać na zachód od Krosna.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
9: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Kawka o tej porze to już z czystej lojalności. Eben, na dzień dobry po trzeciej, tu Anka i Fiołas, cześć.
14: Są ostrzejsze zasady wyjazdu dla Polaków do Tajlandii. Szczegóły za moment, a po drodze pojawi się jeszcze Sombr i Back to Friends.
13: Bądźcie z RMF Max.

0: nie ma wątpliwości, że jest fanem motoryzacji. VIN i gips RMF Max, no ale autem do Tajlandii to chyba ciężko. Polacy uwielbiają ten kierunek, jednakże teraz zmieniają się zasady. Słuchajcie, od czerwca tylko 30 dni bez wizy będzie można spędzić w Tajlandii. Dotychczas było to dwa razy dłużej.
1: Koniec z workation w Tajlandii, moi drodzy. To znaczy z wyjazdem i jednocześnie pracą, ale mamy dla was fantastyczne informacje. Zaraz można wygrać ponad 14 tysięcy złotych w RMF Max i prawda jest taka, że lepiej tam pojechać tylko na odpoczynek, a wtedy 30 dni wystarcza.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I po reklamie.
13: Najlepiej zmiksowana playlista.
14: Say no more.

0: sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No to zobaczmy, czy uda się dzisiaj odgadnąć, ile kasy mamy na koncie w zabawie Za Dużo, Za Mało.
2: Wykręciliśmy numer do dzisiejszego finalisty. Ciekawa jestem, czy coś mu dzisiaj będzie podpowiadać, w sensie to będzie intuicja, a może kolega z pracy obok.
1: No umówmy się, jesteśmy już blisko głównej wygranej. 96 możliwości zostało.
2: Rozejrzyjcie się, czy przypadkiem wam albo komuś obok nie dzwoni, bo ja już liczę, to był chyba czwarty sygnał, a my maksymalnie 6 czekamy i ja już odczuwam ten niepokój.
1: Może ktoś wysyłał SMS-a z telefonu żony i ona gdzieś teraz polazła. Oby nie, przed nami ostatni sygnał, rozejrzyjcie się. Ajajaj.
2: Być tak blisko i niestety nie dostać kolejnej podpowiedzi albo nawet zwycięstwa? Stówka dla tego, kto nie odebrał dzisiaj niestety połączenia, chociaż dzwoniliśmy.
1: Ponad 14 tysięcy złotych jest na naszym koncie. Ile dokładnie? Spróbujcie odgadnąć sami. Tylko odbierzcie telefon, gdy dzwonimy w finale. Zgłaszać można się choćby teraz SMS-em. Hasło Max śledźcie za 369 na 7327.
2: Obstawiajcie wyobraźnię i wysyłajcie. Hasło Max na numer 7327.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Lefar Ben i René Miller Body Talk w RMF Max. No to zaraz będzie coś dla ciała. Wybrano najlepszą oliwę z oliwek na świecie. A kto jej nie dodaje tak odruchowo do sałaty?
1: Ale to nie to, co się nią smarują, żeby na słońce.
0: Ja nie wiem, jaką ty sałatę smarujesz, Fiałas, ale dobrze, to może za momencik sobie to wszystko wyjaśnimy. Najpierw pogoda.
1: A potem Dua Lipa. Bądźcie z RMF Max.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: Twix. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Środa mija nam pod znakiem świetnej pogody i wysokiego ciśnienia. Słoneczna aura dominuje we wszystkich powiatach, a w Krośni i Sanoku temperatura ustabilizowała się na poziomie 20 stopni. Cieplejsze masy powietrza dotarły nad Dębice, gdzie notujemy dziś 22 stopnie, natomiast w Bieszczadach jest około 18. Warunki do jazdy są doskonałe, a niebo pozostaje niemal bezchmurne. Według wskazań przyrządów pomiarowych czeka nas równie spokojna pogodna noc bez opadów czy mgieł, ale jutro po południu może popadać na zachód od Krosna.
3: Hity na maksa.
4: RMF Max Krosno.

0: nim zawsze miło po południu w RMF Max. Ed Sheeran i jego Azizam.
1: A teraz coś dla smakoszy. Wybrano najlepszą oliwę świata w 2026 roku. Już mi cieknie ślinka. To grecka marka The Master Miller. Zdobyła 10 medali. To jest, słuchajcie, długowieczność w butelce. Delikatnie szczypie w gardło, jak mówią eksperci. I dlatego też została wybrana spośród wielu innych gatunków.
0: Ja mam tylko jedno pytanie.
1: No?
0: Czy po niej poczuje się extra virgin?
1: Gdyby to była kwestia poczucia, Fios.
0: Nie zabieraj mi marzeń. Na pewno jest taki specyfik.
1: Pewnych rzeczy już się nie cofnie, przykro mi.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, teraz w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Strusiom się trochę pozmieniało. No i teraz wykonują strusie tańce godowe przed ludźmi.
3: Może chodzić o jajka.
2: Po prostu w ten sposób pokazują swoim opiekunom, że bardzo, bardzo lubią tych swoich opiekunów.
3: Ale może to jest, słuchaj, zemsta.
2: Zemsta?
3: Zemsta. Na tym jednym opiekunie, który przestraszył tego strusia

0: piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Na zegarach 16, w RMF Max czas na flash i prognozę pogody. Marek Makuła, sprawdźmy, co w Krośnie i okolicach. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu, poinformował rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Ziobro posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Chodzi o zagraniczne media z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, czyli mogą to być polskie media, dodał rzecznik. Maksymalne ceny paliw jutro będą nieco niższe. Za litr benzyny 9,5 zapłacimy 6,50 zł. To o 2 grosze mniej niż dziś. Obniżka także przy dystrybutorach z olejem napędowym. Od jutra maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze i wyniesie 6,97 zł za litr.
0: To jest RMF Max Krosno.
16: Jak dowiedzieliśmy się przed chwilą, z poważnym problemem zmagają się mieszkańcy powiatu mieleckiego, gdzie sanepid wydał alarmujący komunikat. W wodociągu Chorzelów Chrząstów wykryto groźne bakterie z grupy coli. Jest to potwierdzone info. Woda z sieci w Chrząstowie kompletnie nie nadaje się na ten moment do picia, gotowania, ani nawet do mycia zębów. Służby sanitarne pozwalają na używanie jej wyłącznie do spłukiwania toalet. Trwa już intensywne chlorowanie i czyszczenie sieci, a mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne oficjalne wyniki badań próbek wody. Tymczasem powiat sanocki pozyskał ponad 91 tysięcy złotych dotacji z MSWiA na wsparcie klasy mundurowej w 4. liceum ogólnokształcącym w Sanoku. Na co pójdą te pieniądze?
17: Przyznane środki pokryją 80% wartości zadania i zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego wyposażenia do szkół oraz pełnego umundurowania dla 23 uczniów klas pierwszych. Dzięki temu młodzież ucząca się m.in. musztry, elementów szkolenia policyjnego oraz przygotowania do służby otrzyma niezbędne wsparcie już na samym początku nauki.
16: O szczegółach mówił reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Za nami kolejne już śniadanie biznesowe w krośnieńskim inkubatorze przedsiębiorczości, które pozwoliło lokalnym pracodawcom poznać się najważniejsze narzędzia wspierania rozwoju rynku pracy. Organizatorzy już teraz zapowiadają, że w planach są kolejne edycje tych porannych paneli.
14: Będziemy chcieli organizować takie kolejne śniadanie biznesowe. Ta forma jest też elastyczna, my staramy się dopasowywać do potrzeb, patrzymy, co się podoba mniej, jaka forma jest tutaj ciekawa. Na przykład dzisiaj dla tych nowych przedsiębiorców jeszcze po zakończeniu śniadania przewidujemy spacer po inkubatorze, gdzie pokażemy naszą infrastrukturę. Ja zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, bo zawsze takie organizacje takich śniadań poprzedzamy informacją właśnie i takim ogłoszeniem.
16: Mówi prezes inkubatora przedsiębiorczości w Krośnie Krzysztof Borowicz. Parę godzin temu informowaliśmy o mężczyźnie, który elektrycznym wózkiem inwalidzkim jechał obwodnicą Jarosławia, ale okazuje się, że na naszym lokalnym podwórku też dochodzi do skrajnie niebezpiecznych sytuacji. Jeden z kierowców nagrał rowerzystę, który podróżował pod prąd ekspresową S19 na odcinku z Iskrzyni w kierunku miejsca piastowego. Policja po raz kolejny apeluje o zdrowy rozsądek i przypomina, że drogi ekspresowe oraz autostrady są przeznaczone wyłącznie dla aut, a wjazd na nie rowerem czy nawet wózkiem inwalidzkim jest bezwzględnie zakazany.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
16: Popołudniowe godziny szczytu mijają nam w Krośnie przy bardzo dobrych warunkach. Choć na niebie przybyło chmur, to jednak nie spodziewamy się żadnych opadów ani burz, przynajmniej do jutrzejszego popołudnia. Na termometrach od 18 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 20 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku oraz 21 w Rzeszowie i Jaśle, do 22 w Dębicy, choć przy samym asfalcie może być nieco cieplej. Przyjemniej i pogodnie będzie także wieczorem i nocą, a w weekend czeka nas wzrost temperatury do nawet 25 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
19: Stacja czwarta. Część Polaków wychodzi do domu.
20: Ale to brzmi, jakby miał być zaraz jakiś upadek. A tu nieprawda, przecież chyba jeszcze aż tak zmęczeni nie jesteście, żeby paść na twarz.
19: Mamy hity i nie zawahamy się ich użyć. Ania, Fiołas, siemacie po 16 w RMF Max, Jazzy and Spritz na start.
20: A za chwilkę powiemy wam jeszcze, w czym zanurzyć truskawki, których coraz więcej na ryneczkach, żeby dłużej były świeże.

0: pobujany do Tame Impali, chociaż ten Dracula to przecież lubi czerwony kolor. A kto by nie lubił czerwieni tego lata, czyli truskawek? W czym je zanurzyć, żeby dłużej były świeże, bo wiadomo, że człowiek zawsze chce sobie troszeczkę odłożyć na później. Roztwór z octu i wody, proszę Państwa.
1: Ocet i woda, ale w jakich proporcjach?
0: Jedna miarka octu na 3 części wody, czyli 1:3. I podobno nie czuć wtedy tego octu na truskawce, a likwidujesz w ten sposób związki pleśni.
1: Coś, wiesz co, sprawdzę ten tip, ale dopiero jak truskawki będą tanie, okej? RMF Max. No bo teraz truskawki to 3 dychy za kilo, no to wiesz, to szkoda ryzykować, jak potem mają smakować octem. Chyba, że jedną sztukę, to jestem w stanie zaryzykować na maksa, jedną.
0: Zostań testerem. Kung z Galaxy w RMF Max.

0: Czy zdążyliście się rozmarzyć przy tym utworze? To Beautiful w RMF Max. No to teraz pytanie o piękną wizję przyszłości. Właśnie się wykluło 26 zdrowych kurczaków z w pełni sztucznych jajek.
1: Wow.
0: No właśnie nie wiadomo, czy się cieszyć, czy bać, ale...
1: Chciałem zapytać, jak smakują, ale chyba za szybko.
0: Za szybko. W każdym razie to ma pomóc na przykład w odtworzeniu wymarłych gatunków, takich jak dodo albo moa.
1: Czyli jaja z AI i dinozaury. Tak tego właśnie dziś nam po pracy brakuje. Loco Loco, Gordo i Rainer Zonneveld, to za moment w głośnikach.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: samochodach i wszędzie tam, gdzie jesteście. Alex Warren, Forever Dream w RMF Max. Fiołas, czy ty teraz jesteś w stanie zrobić ze mną jedno ćwiczenie? To będzie ćwiczenie na wyobraźnię.
1: Z tobą zawsze.
0: No, dobrze. No to patrz to. Wygrałam ponad 14 tysięcy w RMF Max!
1: Podzielisz się?
0: I w ten sposób sprawdza się prawdziwą przyjaźń. Interesowna czy nie?
1: Pytanie, czy by się podzieliła. Wy nie musicie jutro ponad 14 tysięcy znów do wzięcia z naszego konta. W zabawie za dużo, za mało. Pamiętajcie, żeby się zgłosić. Nawet teraz można na rmfmax.pl. A my jutro wracamy nie tylko z kasą, bo też będą bilety na koncert Taco Hemingwaya. Po 13 łapcie się z nami w RMF Max.
0: Dzięki serdeczne za dzisiaj. Anka i Fiołas, dobrego popołudnia. Zostańcie z kanałem nadawczym.

0: Funduszowy maj.
1: Wiele fajnych miejsc widzieliśmy już wspólnie podróżując po Polsce, ale dzisiaj w naszym cyklu Funduszowy maj przeniesiemy się w czasie o 2000 lat. Wyobraźcie sobie rzymską faktorię handlową, przez którą przebiega bursztynowy szlak z Cesarstwa Rzymskiego prosto nad Bałtyk. I to wszystko dzięki wsparciu funduszy europejskich. Obok Piotr Bułkowski.
2: Faktycznie tutaj możemy dotknąć historii na żywo. Możemy ubabrać się w glinie, postrzelać sobie z łuku. Jak ktoś się uprze, to i do wody wejść, zobaczyć, jak Rzymianie przeprawiali się przez rzeczki. Bo faktycznie tutaj można powiedzieć, że w pewnym stopniu kończył się szlak bursztynowy. Tutaj następowała wymiana artefaktów z Imperium Rzymskiego na właśnie bursztyn, który był potężnym skarbem dla Rzymian.
1: Czyli taka analogowa zabawa.
2: Analogowa, tak. Zostawiamy komórkę gdzieś tam daleko w samochodzie i faktycznie wracamy do korzeni.
1: A faktoria handlowa w Pruszczu Gdańskim to naprawdę wspaniała miejscówka. Tu na miejscu jest wiele znalezisk, które można obejrzeć i imprez, na które warto wpaść.
2: Oprócz tego, że zobaczymy to, co Muzeum Archeologiczne wydobyło przez prawie 100 lat wykopalisk na naszym terenie, no to tak jak powiedziałem, rodzinnie możemy się świetnie zabawić. Jeżeli chodzi o faktorię handlową, jesteśmy otwarci praktycznie cały czas, natomiast jeżeli mówimy o faktorii kultury, to zapraszamy od 3 lipca do końca sierpnia. Co weekend znajdziecie u nas zabawę, rozrywkę. Na stronie naszej internetowej, stronie faktorii, można znaleźć cały program. Tego jest naprawdę dużo.
1: Jeżeli Pruszcz Gdański jest na trasie waszych wakacyjnych wypadów, no to teraz już wiecie, że naprawdę warto tu przyjechać. Wpadnijcie też na rmfmax.pl, gdzie trwa konkurs, w którym do wygrania jest głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: I po reklamie.
2: Popołudniowe godziny szczytu mijają nam w Krośnie przy bardzo dobrych warunkach. Choć na niebie przybyło chmur, to jednak nie spodziewamy się żadnych opadów ani burz, przynajmniej do jutrzejszego popołudnia. Na termometrach od 18 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 20 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku oraz 21 w Rzeszowie i Jaśle, do 22 w Dębicy, choć przy samym asfalcie może być nieco cieplej. Przyjemnie i pogodnie będzie także wieczorem i nocą, a w weekend czeka nas wzrost temperatury do nawet 25 stopni.
3: RMF Max
4: Krosno.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Ty poznałeś swojego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Haj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: głośnikach macie RMF Max Cross. No a przy mikrofonie melduje się Marek Makuła. Zapraszam na flesz i pogodę o 17. W popołudniowym fleszu coś dla fanów Władcy Pierścieni. W 25. rocznicę premiery pierwszej części kinowego dzieła Petera Jacksona brytyjska mennica królewska wydaje nową kolekcjonerską monetę, a na niej wizerunek Saurona i napis w języku elfów. Zaprojektował ją Thomas Docherty z brytyjskiej mennicy. Bardzo zależało mi na tym, aby wykorzystać pismo elfów. To bardzo piękne pismo. Chciałem też nadać monecie dynamizmu. Kiedy zajmowałem się projektem, kiedy oprawiałem pierścień, zastanawiałem się, jak mogę wykorzystać elficką kaligrafię, by wzbogacić nową monetę. Nominał nowej monety to 50 pensów.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: Podkarpacki NFZ zaprasza na bezpłatne badania w ramach programu Moje Zdrowie dla każdego po 20 roku życia. Aby zyskać darmowy bilans organizmu i indywidualny plan leczenia, wystarczy wypełnić ankietę przez internetowe konto pacjenta lub w swojej przychodni. To okazja, by wykryć ukryte schorzenia, zwłaszcza, że statystyki w naszym regionie nie napawają optymizmem. Większość z nas zmaga się z nadwagą, złymi nawykami żywieniowymi oraz problemami ze snem. Pod koniec maja w karpackiej Troi w Trzcinicy odbędzie się festiwal historyczny, który przybliży nam życie w epoce brązu i wczesnym średniowieczu. Oprócz pokazów walk wojów i koncertów muzyki dawnej, będzie to też okazja do zwiedzania stałej ekspozycji skansenu. Co ciekawego przygotowaliście dla zwiedzających?
2: Przed rozpoczęciem budowy skansenu prowadzone były liczne badania archeologiczne na wałach królewskich w Trzcinicy. I te wszystkie obiekty, unikatowe obiekty, elementy wyposażenia, zabytki z epoki brązu znajdują się na wystawie stałej, która zatytułowana jest Dotknij przeszłości.
3: I cieszy się zainteresowaniem.
2: Ogromnym zainteresowaniem, ponieważ jest wyposażona w liczne sceny rodzajowe, a także rekonstrukcje obiektów, które znajdowały się na grodzisku Wały Królewskie.
0: Zachęcał dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Krzysztof Gierlach. Tymczasem nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Jaśle dotycząca wyboru komisji konkursowej dla nowego dyrektora szpitala zakończyła się fiaskiem po kilkunastu minutach. Obrady przerwano, bo Rada Społeczna Placówki nie zdążyła wskazać swojego przedstawiciela. Władze powiatu spieszą się z procedurą, ponieważ obecny szef szpitala złożył rezygnację, a zarząd chce zachować ciągłość zarządzania jeszcze przed wakacjami. Część radnych uważa jednak ten pośpiech za bezprawny, a do tematu wszyscy powrócą 1 czerwca. Krosno szykuje się do budowy własnego schroniska, a urzędnicy przypominają przy tej okazji, że w mieście wciąż można zupełnie za darmo zaczipować swojego pupila.
4: I tutaj są ułatwienia dla mieszkańców, bo przypomnę, że opłata też od posiadanego psa jest też obniżona w związku z tym, że pies posiada chip. No, dochodzi też do kastracji zwierząt i za to miasto też dopłaca. Podpisaliśmy umowy bodajże z 3 podmiotami, które nam tą usługę realizują.
0: Wyjaśnia wiceprezydent Krosna Grzegorz Rachwał.
1: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Sprawdzamy dla Was, jak rysują się prognozy na resztę dnia oraz nadchodzący czwartek. Wychodzi na to, że przed nami bardzo spokojna, niemal bezchmurna noc, choć w rejonach podgórskich oraz w Krośnie zrobi się rześko. Temperatura spadnie do około 7 stopni. Jutro czeka nas wyraźna zmiana aury. Rano przywita nas co prawda słońce, ale w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego. W drugiej połowie dnia pojawią się też przelotne opady deszczu, a w górach oraz na zachodzie regionu także lokalne burze z porywistym wiatrem. Na termometrach jutro od 21 do 23 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
6: 4 minuty po 5, no to klasycznie o tej porze odpalamy kanał nadawczy i od razu na początek mam pytanie. Jaka jest historia twojego outfitu dzisiaj, Michał? Ponieważ Michał ma krótkie spodenki, ale jednocześnie polar na sobie. Jak to do tego doszło?
1: Max!
7: Historii tego polara i tak byś nie zrozumiała.
6: Dobra, pogadamy później. Trzeba się przywitać. Dzień dobry, Justyna Borycka.
7: Michał Siwek i mój polar. Jesteśmy tu wszyscy z wami.

0: Przypominamy ważne detale z Saxo Beat. Przez A.
1: A, tak, to ważne jest.
0: Saxo Beat od Aleksandry Stan w RMF Max.
1: Żeby się nikomu tam nie pomyliło, jakby co. Tutaj kanał nadawczy i my klasycznie o tej porze, 11 minut po piątej, pytamy was o coś ciekawego, coś z waszego życia, a dzisiaj pytamy o to, kto zasługuje na to, żeby napisać piosenkę.
0: To możesz być ty sam lub ty sama, ale możesz też mieć kogoś w swoim życiu, w swoim otoczeniu, kto twoim zdaniem coś takiego odwalił, że trzeba o tym piosenkę napisać.
1: Tak jest. Dzisiaj, ostatnio, co tam się wydarzyło u was albo u kogoś bliskiego? Kto zasługuje na piosenkę i dlaczego? Piszcie na Messengerze RMF Max, a my piosenkę, no oczywiście, że napiszemy. Już nam to idzie coraz szybciej i coraz lepiej.
0: Nie to, że jakąś gotową puścimy. My
1: no
0: sami
1: nie.
0: ją napiszemy i puścimy, tylko musimy wiedzieć o kim. To miasto pachnie jak gota. Messenger RMF Max. Piszcie.

0: Dobrze, że nie mamy zbyt dużych głów, to można nimi spokojnie bujać o tej porze do takich numerów. John Summit w RMF Max, 19 po 5. Duże głowy pojawiły się w mojej głowie, zupełnie nie bez powodu, bo właśnie czytamy o T-Rexie, słuchajcie. To jest ten dinozaur, którego wszyscy znają. Taki z dużą głową i krótkimi łapciami takimi śmiesznymi, którymi nie może nic złapać.
1: Dokładnie, to jest właśnie ten. Myślę, że go kojarzymy wszyscy.
0: No i słuchajcie, ten T-Rex, okazuje się, naukowcy doszli już do tego, dlaczego on ma takie krótkie łapcie. Bo ma dużą głowę. To znaczy po prostu łapcie mu nie były potrzebne, bo on tą głową i szczękami polował, więc no zostały krótkie łapki, więc no po prostu najkrócej mówiąc, słuchajcie, ma krótkie łapki, bo ma dużą głowę, no.
1: A jeśli wam się to w głowie nie mieści, to znaczy, że macie za długie ręce.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Hej, cześć, w tym tygodniu na liście Hot Dance sprawdzamy już nowości na lato. No i w tym tygodniu także on, Topik, i ona, Becky G, w numerze Sorry Papi.
3: Hot Dance Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Męskie granie orkiestra, ale już takie, które dobrze znamy. To oczywiście Supermoce w RMF Max. A co tutaj przyjemnego nam się już odpaliło? Bausa i Magnetic.
1: 17.30, pora wrzucić odrobinę klimatu do głośnika i na ten wieczór, w którym być może coś tam jeszcze zostało do zrobienia, wyluzować się, na spokojnie ze wszystkim zdążycie.
0: Tak jest. I od razu tutaj mówię, ponieważ dzisiaj była rozszerzona matura z polskiego, to nie będziemy mówić, że Bausa i Magnetic to jest wiralowy hit w internecie, tylko wirusowy sukces odniósł ten numer. Fajnie brzmi, co?
1: To wirusowy sukces w RMF Max, Bausa Magnetic.

0: Słyszałam ten numer już naprawdę dużo razy, ale teraz po raz pierwszy, jak słyszę to apaty, to mam takie w głowie apaty, typa, będzie burza chyba.
1: Gdzie nie, gdzie będzie, to prawda, to tak. W ogóle państwo Rose i Bruno Mars tak do pogody polskiej się odnoszą ładnie.
0: Ładnie. Max. To miło z ich strony. Generalnie będzie ciepło i ładnie, ale na te burze faktycznie trzeba uważać, o szczegółach za chwilę w pogodzie.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: I po reklamie.

Sprawdzamy dla Was, jak rysują się prognozy na resztę dnia oraz nadchodzący czwartek. Wychodzi na to, że przed nami bardzo spokojna, niemal bezchmurna noc, choć w rejonach podgórskich oraz w Krośnie zrobi się rześko. Temperatura spadnie do około 7 stopni. Jutro czeka nas wyraźna zmiana aury. Rano przywita nas co prawda słońce, ale w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego. W drugiej połowie dnia pojawią się też przelotne opady deszczu, a w górach oraz na zachodzie regionu także lokalne burze z porywistym wiatrem. Na termometrach jutro od 21 do 23 stopni.

0: Illinium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. To jest RMF Max i dziś znowu zapytaliśmy, kto zasługuje na piosenkę. I okazało się, że Mariola.
1: Mariola się do nas zgłosiła. Mariola, opowiadaj, co się wydarzyło. Dlaczego zasługujesz na piosenkę dzisiaj od nas?
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
3: A więc dwa dni temu musiałam odebrać i nadać paczkę z paczkomatu i widzę, że pan serwisuje, coś tam otwiera skrytki, zamyka, więc tak chrząknęłam. Pan się odwrócił, ja patrzę, a to pan Chińczyk, Japończyk. Ciężko było...
0: Uroda azjatycka, tak?
3: Tak, dokładnie. Ciężko było nie poznać. I ten pan patrzy na mnie, co ja chcę. Ja mówię, odebrać i nadać paczkę. A on patrzy jak na wariata, nic nie rozumie.
1: Po polsku ciężko się było dogadać, tak?
3: Tak, odebrać.
0: Mariola, bo to trzeba głośniej po prostu powiedzieć. Po polsku, ale głośniej.
1: Patrz mnie na usta.
3: Pokazywałam.
0: Odebrać.
3: I pan mnie pyta, czy ja po angielsku, tak powiem, in English, a ja po prostu z tego stresu zapomniałam, jak się mówi, odebrać, nabrać, angielski, tak, nie, po prostu tak mnie sparaliżowało, że powiedziałam, only Deutsch.
0: Konnichiwa.
3: A pan, że nic. Aha. Pomijam fakt, że ja niemieckiego w ogóle nie znam, nigdy się nie uczyłam.
1: No tak, ale wiesz, po prostu... wstyd było powiedzieć,
0: ale
1: że...
0: Ale to rozegrałaś, Mariola.
3: No tak, ciągle to jest we mnie żywe, komuś opowiadam, to ludzie parskają śmiechem. Mówię, no jak to ty po angielsku nie umiesz?
0: Only Deutsch. Only Deutsch.
1: Słuchaj, Mariola, żeby było łatwiej tę historię teraz opowiadać znajomym, bo to się jeszcze pewnie parę razy wydarzy, to my przygotowaliśmy specjalnie piosenkę o tobie. I będziesz ją mogła grać wszystkim, kogo spotkasz. Temu panu, Japończykowi czy Chińczykowi też. Mogła grać wszystkim, kogo spotkasz. Temu panu, Japończykowi

0: Kompletka i dwa dni w RMF Max. Za momencik 18:00 i jako że środa, to oczywiście zagadkowa środa zaraz
1: tak
0: na
1: jest.
0: Antenie.
1: Zagadka jest w gotowości i mam nadzieję, że wy też jesteście w gotowości, żeby ją rozwiązać. Fajnie będzie. Zostańcie.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
8: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Słuchajcie, RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Flash. Od 1 lipca w Jaśle zacznie działać Centrum Usług Społecznych miasta Jasła. Nowa jednostka powstanie w miejscu dotychczasowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzję w tej sprawie jednogłośnie podjęli radni podczas sesji Rady Miejskiej.
2: Ta zmiana to nie tylko nowa nazwa, ale przede wszystkim odejście od dotychczasowego modelu opartego głównie na pomocy finansowej i interwencyjnej. Nowa instytucja przejmie dotychczasowe zadania MOPS-u, ale też rozszerzy swoją działalność o szerszy system usług skierowanych do rodzin, seniorów, osób z niepełnosprawnościami czy potrzebujących aktywizacji.
1: O szczegółach informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Jak dowiedzieliśmy się przed chwilą, na lokalnym gruncie rewolucję ekologiczną szykuje rzeszowski MPGK i zapowiada budowę nowoczesnej biokompostowni. Dzięki tej inwestycji trawa, liście czy gałęzie będą przerabiane na kompostaż 2 razy szybciej niż dotychczas. Zamiast 3 miesięcy cały proces zajmie zaledwie 1,5. Nowa instalacja wyposażona w specjalne bioreaktory i biofiltry pozwoli też ponad 2-krotnie zwiększyć wydajność zakładu, który docelowo przyjmie aż 10 tysięcy ton odpadów rocznie. Gotowy ekologiczny nawóz miasto wykorzysta później przy nasadzeniach miejskiej zieleni. Wykonawca ma uporać się z pracami w 15 miesięcy od momentu podpisania umowy. Jest już gotowy genialny plan na rozwój młodych talentów w Krośnie. Plastyk odpala unikalny kierunek dedykowany miłośnikom szkła. Biorąc pod uwagę bogate hutnicze tradycje Krosna, to strzał w dziesiątkę. Uczniowie będą mogli uczyć się m.in. projektowania, zdobienia oraz nowoczesnego podejścia do tego wyjątkowego materiału.
3: Jesteśmy w okresie tuż przed egzaminami wstępnymi. Ja mam w ręku informator o naborze na kolejny rocznik i muszę panu powiedzieć, że dlaczego mi w tym roku szczególnie na tym zależy, dlatego że otwieramy od 1 września nową specjalizację, czyli szkoła artystyczne.
1: Mówi dyrektor plastyka Zbigniew Gleń. W krośnieńskim inkubatorze przedsiębiorczości odbyło się kolejne śniadanie biznesowe, które zgromadziło naszych lokalnych pracodawców oraz osoby planujące otwarcie własnego biznesu. Poniedziałkowe spotkanie było świetną okazją do networkingu, nawiązania cennych kontaktów i wymiany doświadczeń w kuluarach. Uczestnicy mogli przede wszystkim poznać nowoczesne formy i możliwości wsparcia, jakie oferuje obecnie rynek pracy.
4: To jest kolejne śniadanie biznesowe w inkubatorze przedsiębiorczości Krosno. My od początku przyjęliśmy taką formę, że łączymy takie klasyczne śniadanie, w którym uczestniczą przedsiębiorcy, z prezentacjami. Zapraszamy ciekawych gości, którzy w trakcie tego śniadania opowiadają o różnych formach i możliwościach wsparcia przedsiębiorców.
1: Mówi prezes inkubatora przedsiębiorczości w Krośnie Krzysztof Borowicz. Na koniec tego krótkiego flesza wielkie brawa dla pracownic jednej z placówek pocztowych w Sanoku, które wykazały się niesamowitą czujnością i uratowały oszczędności starszej kobiety. Seniorka przyszła wpłacić pieniądze, ale była tak zdenerwowana i ciągle odbierała telefon, że obsługa od razu wyczuła pismo nosem. Kobiety natychmiast przerwały transakcję i wezwały policję, ratując seniorkę przed bezwzględnymi oszustami.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Czas na wieczorny serwis pogodowy z informacjami na najbliższe godziny. Nadchodząca noc będzie pogodna i zimna, zwłaszcza w dolinach i kotlinach. W Krośnie i na całym Podgórzu słupki rtęci spadną do 7 stopni, a w wyższych partiach gór nawet do zaledwie 5. Czwartek przyniesie nam za to spore załamanie pogody. Od południa zachmurzenie zacznie gwałtownie rosnąć, a po południu nad Podkarpaciem przejdą przelotne opady deszczu i burze, podczas których wiatr w porywach osiągnie do 60 km na godzinę. Będzie za to całkiem ciepło, od 21 do 23 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
6: Wiatr szumi, ptaszki ćwierkają, ludzie się uśmiechają. Piękna środa w Polsce. Czego chcieć więcej?
7: Zagadki.
6: Zagadki, tak, dokładnie tak.
7: To się zgadza. Kanał nadawczy, Siwek i Borycka i zagadka za moment, więc bądźcie z nami. Gramy węgier za węgerem.

0: White 2115 za nami w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: A rozwiązanie dzisiejszej zagadki nadal poszukiwane. No to ja może przypomnę szybko treść. Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu jednak nie doszło. Dlaczego?
3: Bo urzędnik z łańcuchem to był policjant z kajdankami. Zawinął chłopaka przed ślubem.
0: Tak czy nie?
2: Nie, ale mogę podpowiedzieć, że w tym urzędniku coś jest. Z tym urzędnikiem tam. Bliżej rozwiązania.
0: Ale ona ma iskrę w oku teraz. Mm-hmm. Żebyście wy to widzieli, z tym urzędnikiem coś jest. No dobrze, sprawdźmy dalej.
4: Agata i Tomek to dzieci, które bawią się w ślub. Pies na łańcuchu to właśnie ten urzędnik. Dlaczego do ślubu nie doszło? Bo jeden z dzieci został zawołany na obiad.
0: Czy urzędnik jest psem, Justyna?
2: Nie, urzędnik nie jest psem.
0: Czy Tomek jest psem?
2: W żadnej formie nie jest psem. Nikt nie jest psem.
0: Żadna postać nie jest psem? Jesteś pewna?
2: Pies był gościem, ale to nie ma znaczenia. Żadnego. No to kochani, poszukujemy cały czas rozwiązania. Ślijcie głosówki na Messengerze RMF Max. Szybko przypominam. Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu byli wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu nie doszło. Dlaczego?
5: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Hej, cześć, w tym tygodniu na liście Hot Dance sprawdzamy już nowości na lato. No i w tym tygodniu także on, Topic, i ona, Becky G, w numerze Sorry Papi.
1: Się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
6: Przemek Grabowski, polecam.
5: Ogłoszenie RMF Max.
7: Reklama.
8: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: I po reklamie.

0: My się tutaj rozbujaliśmy, a to już się piosenka kończy. Proszę bardzo, bo jutro
1: mi Felix i Nika Skada. Cudowny sobie ułożyliśmy na szybko
0: do
1: tego.
0: Taka falka w boczek i falka w boczek. Fajny, no?
1: Falka w boczek. Coś lepszy mi.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
1: Dlatego zmieńmy temat, wróćmy do zagadki. Dziś zagadkę rozwiązujemy oczywiście jak zawsze razem z wami, a zagadkę prezentuje Justynka.
0: Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu jednak nie doszło. Dlaczego?
3: Do ślubu nie doszło, ponieważ okazało się, że przyszły kandydat na zięcia okazuje się byłym kochankiem teściowej.
1: Nie.
0: Nie, ale fajne.
1: Czy mamy jeszcze jakieś propozycje? Czekaj, no bo mi klimatyczna muzyka zniknęła. A to jest
0: to jest kluczowe.
1: To jest kluczowe do prezentowania odpowiedzi.
0: Do zagadki, no.
4: Do ślubu nie doszło, okazało się, że Tomek nie był spowiedzi.
0: Ale cywilny to był. Cywilny ślub, to nie to rozwiązanie. Nie, do cywilnego
1: ja i tak
0: nie
1: bym
0: trzeba.
1: Ja i tak bym poszedł.
5: Bo się nie kochali.
0: Nie, to nie jest to rozwiązanie. Kochali się.
1: Bardzo się kochali. Mm-hmm. Miłowali się do rozpuku.
0: Tak jest. Szukamy chwili, która umili czas słodkiej wanili. Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki.

0: rodzice panny młodej widzieli pana młodego drugi raz. Pierwszy raz widzieli go na innym ślubie, gdzie też był panem młodym.
1: Po raz kolejny.
2: Ale super rozwiązanie, ale to nie o to chodzi. Szybciutko przypominam zagadkę. Agata i Tomek biorą ślub na miejscu. Goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu nie doszło. Dlaczego?
1: Chciałoby się zacytować klasyka.
2: Dlaczego? Dajcie znać głosówki na Messengerze RMF Max. Jest ich dużo, ale wszystkie sukcesywnie przesłuchujemy. Za chwilkę rozwiązanie zagadki i prognoza pogody.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
9: Masz to Brico!
10: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
11: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

FM. Czas na wieczorny serwis pogodowy z informacjami na najbliższe godziny. Nadchodząca noc będzie pogodna i zimna, zwłaszcza w dolinach i kotlinach. W Krośnie i na całym Podgórzu słupki rtęci spadną do 7 stopni, a w wyższych partiach gór nawet do zaledwie 5. Czwartek przyniesie nam za to spore załamanie pogody. Od południa zachmurzenie zacznie gwałtownie rosnąć, a po południu nad Podkarpaciem przejdą przelotne opady deszczu i burze, podczas których wiatr w porywach osiągnie do 60 km na godzinę. Będzie za to całkiem ciepło, od 21 do 23 stopni.

0: No jest wajbik. Za 9 minut, godzina 19. No to trzeba rozwiązać zagadkę. Słuchajcie, bo tutaj już detektywi RMF Max w ilości absolutnie ogromnej dali nam znać na Messengerze.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: A wylosowało się trudne. Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu byli wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu nie doszło. Dlaczego?
2: Moim zdaniem do ślubu nie doszło, ponieważ Tomek nie wrócił z kawalerskiego.
3: Tomek!
0: To by się mogło wydarzyć.
3: Tomek za mocno zaimprezował z RMF Max.
0: Ale nie tym razem.
4: Nie doszło do wesela, ponieważ urzędnik zamiast stanu cywilnego przyszedł urzędnik z nadzoru budowlanego z łańcuchem i zamknął lokal.
0: Mówiłam, że urzędnik to jest dobra wskazówka, ale to jeszcze nie to.
3: Ale przyszło to.
0: Przyszło to.
3: To, wiecie co? Ta poprawna odpowiedź.
5: Do ślubu nie doszło, ponieważ urzędnik nie ma orła na łańcuchu.
0: Ladies and gentlemen, we got him. I za to się brawa należą, bo naprawdę było ciężko dzisiaj. Mnóstwo fantastycznych odpowiedzi.
3: Jedna poprawna odpowiedź.
0: Jedna poprawna odpowiedź. No tak, no założył raperski łańcuch, nie miał godła, w związku z czym nie mógł udzielić ślubu po prostu. Takie było rozwiązanie dzisiejszej zagadki.
3: Tak, a środa zagadkowa oczywiście wróci już za tydzień. Ja się

0: No jest trochę wzrusz. Męskiej granie orkiestra za nami w RMF Max. To jest moment, żeby otrzeć łzę i posłuchać, co ważnego się dzieje na świecie i u nas, tak w okolicy najbliższej. Za chwilę najnowszy flash, to punktualnie o 19:00. Potem bęgery i kolejna zabawa. Dzisiaj chyba w zawodówkę zagramy, co?
1: Znaczy możemy, jak najbardziej.
0: No, to zagramy.
1: To jest tak, jakbym siedział tutaj z rodzicami na obiad. Zagralibyśmy w coś. Dobra, to zagramy.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2

0: mają w Carrefourze?
1: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: W głośnikach macie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Sprawdźmy, co słychać w Krośni i okolicach. Pora na flash. Kierowcy z okolic Jedlicza muszą przygotować się na spore utrudnienia, które rozpoczną się już 1 czerwca. Z powodu wielkiej przebudowy linii kolejowej między Jasłem a Nowym Zagórzem całkowicie zamknięte dla ON zostaną dwa przejazdy kolejowo-drogowe w Potoku oraz przy ulicy Brzozowej w Jedliczu. Blokada potrwa aż do końca października, a dla samochodów zostaną wyznaczone specjalne objazdy. Na pocieszenie pozostaje fakt, że przez cały czas trwania prac robotnicy utrzymają bezproblemowe przejście dla pieszych.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: Rzeszów płynnie przechodzi z jednej juwenaliów w drugie, bo już w tym tygodniu ruszają studenckie kulturalia. Świętowanie Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania zaczyna się nietypowo w czwartek darmowym koncertem na Rejtana, a w piątek i sobotę impreza przenosi się na parking przy hali pod promie. Na scenie głównej wystąpią m.in. Happy Set i Young Laosia. Kierowcy muszą jednak pamiętać, że z powodu koncertów parking przy podpromiu będzie całkowicie zamknięty aż do 25 maja. Z kolei skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy szykuje podróż w czasie i już 31 maja zaprasza na wyjątkowy festiwal funduszowy Maj, który przeniesie nas prosto do epoki brązu i wczesnego średniowiecza. W bogatym programie imprezy znalazły się m.in. pokazy walk wojów, konnego ucznictwa oraz warsztaty dawnego rzemiosła. Całość zwieńczą klimatyczne koncerty folkowe oraz widowiskowy pokaz laserowy na terenie tamtejszego grodziska.
2: Serdecznie zapraszamy na Festiwal Europejskich Korzeni w Karpackiej Troi. Odbędzie się to 31 maja. Przewidzieliśmy na ten dzień liczne atrakcje, począwszy od warsztatów, pokazów rzemieślniczych, pokazów odtwórstwa historycznego, a także pokaz multimedialny i pokaz laserowy.
0: Zapraszał dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Krzysztof Gierlach. Nasi lokalni przedsiębiorcy oraz osoby szukające pomysłu na własną działalność spotkali się w krośnieńskim inkubatorze przedsiębiorczości na kolejnym śniadaniu biznesowym. Głównym celem tego porannego spotkania było omówienie nowych form wsparcia dla rynku pracy oraz ułatwienie networkingu między firmami z naszego regionu.
3: Mamy taką ciekawą grupę gości, w ramach której mówimy zarówno o tematach kadrowych i mamy tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie. Mówimy o tematach technologicznych, bo mamy gości z Prototypowni, która działa w Agencji Rozwoju Regionalnego MAR w Mielcu i mamy Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie, które łączy jedno i drugie, czyli ma nowe technologie, w ramach których prowadzi, dzięki którym prowadzi szkolenia lotnicze.
0: Mówi prezes Inkubatora Przedsiębiorczości w Krośnie Krzysztof Borowicz. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze o potężnych ćwiczeniach bojowych, które udowodniły, że nasi strażacy są gotowi na każdy scenariusz. Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych przeszli morderczy trening podczas ćwiczeń ratowniczych w Ujeździe. W realistycznych warunkach trenowali walkę z pożarami lasów, budowę wałów przeciwpowodziowych oraz ewakuację rannych w trudnym terenie pod presją czasu.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
0: Z oknami coraz ciemniej, a przed nami chłodna, choć bezchmurna noc. Temperatura w Krośni i rejonach podgórskich spadnie do około 8 stopni, a wysoko w górach wiatr zacznie przybierać na sile. Jutro czeka nas dynamiczny i dość kapryśny czwartek. Rano wezmą górę rozpogodzenia, ale z biegiem dnia chmur będzie przybywać. Po południu spodziewamy się już przelotnego deszczu, a na zachód od Krosna oraz w rejonach górskich mogą rozwinąć się burze z porywistym wiatrem. Termometry pokażą nam od 21 do 23 stopni, a w kolejnych dniach pogoda szybko się poprawi.
4: Ja chciałem wykorzystać taką chwilkę jeszcze, początek godziny, minęła 19, żeby pogratulować jednak kibicom Arsenalu, którzy po 22 latach czekania doczekali się, świat sportu tym żyje, Mistrzostwo Anglii, gratulujemy.
5: Brawo! O, źle to zabrzmiało też. Jak taki ptaszek, taki gołąb wlatujący na mój balkon. Tego nie lubimy.
4: Tego nie.
5: 4 minuty po 7 to jest kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka z wami, a to już Gordo i Loco Loco.
4: Dobry wieczór!

0: Jest jedna cudowna słuchaczka, która pisze do nas od kilku tygodni, prawie codziennie, i prosi o Eben i Halo.
1: Tak,
0: i już obiecaliśmy, że dzisiaj dla niej zagramy ten numer, i właśnie przed chwilą on, Eben i Halo w RMF Max. Jest 19:13. Drodzy Państwo, natomiast PKP bije kolejne rekordy.
1: Niemożliwe.
0: To jest niesamowite,
1: słuchajcie. Czy to są rekordy w spóźnieniach?
0: Oczywiście, że tak.
1: Jak inaczej?
0: W samym styczniu, jak się okazuje, bo dostaliśmy statystyki za pierwsze miesiące tego roku, okazuje się, że w samym styczniu, i to w samej Warszawie Zachodniej, łączne spóźnienia dodały się do 91 dni.
1: Ale ludzie, jak? Przecież nawet nie ma tylu dni w styczniu.
0: Trudno,
1: w żadnym roku przestępczym.

0: Kokus pokus, abrakadabra. Za co kochasz swoją pracę?
1: No czekałam na rym jakiś.
0: Ja wiem, bo ja za każdym razem to robię i zawsze czekasz na rym, zawsze się nabierasz na to.
1: Zawsze, ja jestem po prostu bardzo łatwowierna i naiwna na tym programie. Tak, kochani, pytamy was, za co kochacie swoją pracę, bo to jest moment, żeby się zabawić w zawodówkę, to znaczy wypiszecie, za co kochacie swoją pracę, ale bez podawania, co to konkretnie za zawód, a my wybieramy jedno zgłoszenie, dzwonimy, no i zadajemy serię pytań, żeby zgadnąć, co tak naprawdę w życiu robicie, czym się zajmujecie, czym się paracie zawodowo.
0: W tym zgadywaniu towarzyszą nam pozostali słuchacze RMF Max przez nasz messenger RMF Maxowy, więc to jest taka jedna wielka wspólna karuzela zabawy. Piszcie śmiało, messenger RMF Max, za co kochasz swoją pracę?

0: Sera w RMF Max i tak to pięknie leci. I to jest moment na zawodówkę.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jest 19:35. Najwyższa pora zaprosić na antenę kogoś, kogo zawodu nie znamy. Wiola, siemano.
0: Halo, halo. O, cześć, jesteś Wiola. Fajnie, że jesteś. Napisałaś nam, za co lubisz swoją pracę. To pochwal się teraz, za co ją lubisz.
3: Za to, że spotykam fajnych ludzi, no i mam takie miejsca, do których nigdy bym pewnie nie trafiła, gdyby nie moja praca.
0: Mhm. I to już jest jakaś wskazówka, więc teraz od razu zachęcamy wszystkich, którzy nas słuchają. Messenger RMF Max, tutaj można zadawać Wioli pytania razem z nami. Może nam się uda zgadnąć, co Wiola robi w życiu. Kim jest z zawodu?
2: Zgadujcie razem z nami, my robimy klimat, odpalamy zaraz stoper. 90 sekund będziemy na to mieli. Wiola. Ja na razie nawet nie mam tropu, w jakim chciałbym jakoś podążyć.
0: Tak, chyba musimy zacząć od jakichś takich ogólniejszych
2: tak,
0: pytań.
2: Dobrze, uwaga. Wiola, czas start.
0: Czy pracujesz na pełen etat?
3: Tak.
2: Czyli pracujesz u kogoś, nie pracujesz u siebie?
3: U kogoś.
0: A w urzędowych godzinach, takich 9-17?
3: Powiedzmy.
2: Czy zawsze pracujesz w tym samym miejscu? To znaczy masz jakieś biurko, takie miejsce pracy, czy...
3: Nie.
2: Nie.
0: Czy latasz samolotami? Takie pytanie od Bartka się pojawiło na Messengerze.
3: Nie.
0: Czyli biuro podróży też odpada?
3: Tak.
0: Okej, dobra, to Justyna, niestety, sorry, nie biuro podróży.
2: Czy pracujesz jakoś w transporcie, jakimkolwiek?
3: Nie.
0: A jesteś może... czy z jakimś produktem pracujesz? Konkretnym?
3: Nie.
2: A czy w turystyce pracujesz może?
3: Nie.
0: Dajcie pytania na Messenger RMF Max, bo nam brakuje już pomysłów powoli.
2: Czy w te miejsca...
0: w handlu? O, w handlu pracujesz?
3: Też nie.
2: Czy w te miejsca, w które się udajesz, w nich się widzisz z kimś?
3: Tak.
2: I wykonujesz dla niego jakąś usługę?
3: Nie.
2: On dla ciebie?
3: No, powiedzmy.
0: A czy jesteś nauczycielką geografii?
3: Nie.
0: Takie pytanie też się pojawiło. Agent nieruchomości, to też kolejna propozycja.
3: Nie.
0: Stylistka rzęs.
3: Nie.
0: No, słuchajcie, ciężko jest.
2: Mam pustkę w głowie,
0: przysięgam. A może jesteś przedstawicielką handlową czegoś?
3: Nie.
0: To ja już mam zero.
2: Nie, ja naprawdę. Uderzyłem w ścianę, właśnie nam się skończył czas, jak słyszeliście, ten gong jest strasznie złowieszczy.
0: Jeszcze przyszła jedna ciekawa propozycja od Mateusza. Instruktor nauki jazdy.
3: Nie.
0: To ja nie mam pojęcia. Wiola, chcesz nam zdradzić, kim jesteś, co robisz?
3: Tak, jestem ankieterem Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżdżę w terenie do ludzi.
0: Wow! Coś niesamowitego, jestem w szoku.
2: Odebrało mi mowę. W życiu bym na to nie wpadł. Wiola, jeszcze tak nie zagieł.
0: No.
3: Mam nadzieję.
0: Ale totalnie też dużo ciekawych rzeczy się dowiadujesz w tej pracy.
3: No tak, bardzo fajnych. Dużo poznaję ciekawych ludzi, zaprzyjaźniam się z niektórymi.
2: Super. To tak jak my, Wiola.
3: Tak, tak jak my.
2: Pozdrowionka.

0: przekopujemy się jeszcze przez wiadomości, które przyszły do nas podczas zabawy zawodówka i umknęła nam jedna w tym ferworze walki.
1: Tak, Robert napisał ankieterkę, czyli zgadł.
0: Skubany.
1: No, nieźle, nie?
0: Robert, napisz nam, jak do tego doszedłeś. Co cię naprowadziło? Czy strzelałeś po prostu?
1: Messenger RMF Max. Zawsze do waszej dyspozycji.
0: Strzelał. Fart, moim zdaniem fart.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Z oknami coraz ciemniej, a przed nami chłodna, choć bezchmurna noc. Temperatura w Krośnie i rejonach podgórskich spadnie do około 8 stopni, a wysoko w górach wiatr zacznie przybierać na sile. Jutro czeka nas dynamiczny i dość kapryśny czwartek. Rano wezmą górę rozpogodzenia, ale z biegiem dnia chmur będzie przybywać. Po południu spodziewamy się już przelotnego deszczu, a na zachód od Krosna oraz w rejonach górskich mogą rozwinąć się burze z porywistym wiatrem. Termometry pokażą nam od 21 do 23 stopni, a w kolejnych dniach pogoda szybko się poprawi.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMFFM.

0: A wiecie, co zaraz będzie? Zaraz będzie graba i zaraz będzie najlepsza dziesiątka najnowszego notowania listy Hopbends i w ogóle fajnie będzie po prostu.
1: No tak, ogólnie będzie fajnie, jak to zwykle w RMF Max. My się już dzisiaj żegnamy. Siwek i Borycka, to był kanał nadawczy. No i jeszcze Tour de Club. Zobaczymy, co na mieście. RMF Max. Pa!
0: Pa!
2: Czas na kulturalny rozkład jazdy. W piątek w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie na scenie Cztery Pory Miłowania. Idealny pretekst, żeby założyć okulary w grubych oprawkach i udawać, że rozumiesz metafory i przenośnie. Krośnieńskie juwenalia już szykują się na ostatni weekend miesiąca, a gwiazdą będzie Nocny Kochanek. Rzeszowskie Kulturalia, edycja numer 14. To prawdziwy festiwalowy maraton. W piątek i sobotę wybierasz klub czy plener. Na scenie Chivas, Modelki, Łydka Grubasa, Happy Sad, Michał Szczygiel, Young Iggy, Young Leosia i Blaga. A jeśli reggae to twój stan umysłu, już 30 maja w Parku Kultury i Wypoczynku w Rzeszowie zagrają m.in. Twinkle Brothers and Trebunie Tutki. A kiedy już opadną festiwalowe emocje, czas na kino, Mandalorian i Grogu. Fani Star Wars już szykują szlafroki Jedi i popcorn, bo to będzie hit sezonu. A dla tych, którzy wolą dreszczyk na plecach, na ekrany wchodzi Horror Pasażer. Jest co robić, można też, ale o tym następnym razem.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 12 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: I po reklamie.

Dużo fajnej muzyki będzie dzisiaj i to już w tej godzinie na liście Hot Bands. Czekają premiery Martin Garrix i Ed Sheeran razem. Shakira, której może jeszcze nie słyszeliście, i fajne Afro House'y. Wraca Shimza. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera Somber. Wciąż z nami, oto jego historia. Back to Friends.

0: Ed Sheeran to chyba mógłby zostać DJ-em, ale czy Martin Garrix mógłby być dobrym piosenkarzem? Tutaj mam pewne wątpliwości. Martin Garrix i Ed Sheeran. Taka współpraca, której nikt się nie spodziewał, a jednak takie rzeczy są możliwe. Repeat It. No jeżeli będzie dużo głosów na hop, to oczywiście, że to powtórzymy. Głosujecie na rmfwax.pl. Czeka Kaigo, teraz Wiktor, Waligura. Cztery pory roku, dzisiaj dziewiątka. Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. 9.

zauroczył cały świat, jego Save My Love. To dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Zróbcie głośniej, bo mam dla was kolejną słoneczną, wakacyjną premierę. Shimza, mistrz afrohausów, i Arko i Kasango to mistrzowie brzmień bardziej deep house'owych, także progresywnych. To numer, który idealnie pasuje na plażę. Fire i oczywiście na wakacje. Shimza i Arko po raz pierwszy w RMF Max.

0: gwiazda w internecie, bardzo popularny, ale w końcu mu się znudziło i został muzykiem. Teraz muzyka jest jego największą miłością. Alex Warren i jego Fever Dream radzi sobie doskonale w Polsce. Dzisiaj siódemka w środę. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje klasyk Faithless, czyli Insomnia w nowej wersji. Bibi Rexha i Faithless za chwilę. New Religion, no i kolejny świeży beat. Roxy zrobiła coś tak bardziej, powiem wam, na ostro.
1: RMF Max.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w

0: poduszki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
2: Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hit na Maxa.
0: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Jak tam zaskoczeni? Roxy Węgiel potrafi tak szybciej, tak bardziej na ostro, tak bardziej nawet z rockowym pazurem, nie tylko, wiecie, tak romantycznie, balladowo. Roxy i White, chciałam ciebie więcej, chcą głosów na hop więcej, to na pewno zobaczymy, ile ich będzie dzisiaj wieczorem. rmfmax.pl, za chwilę pauza, ich Magnetic, ale teraz słoneczny vibe, Ale Farben i jego Body Talk otwiera pierwszą piątkę.

No i jak wam się wkręciło premiera w środę w RMF Max? Shakira i Burna Boy, a właściwie powinienem powiedzieć Burna Boy w tym przypadku. Daj, daj, to tytuł. Od razu mi się przypomniał taki pan Daj, sprzedawca jajek z Chin. No wiecie o co chodzi. Daj. Daj głos. Na hop oczywiście, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę, tutaj Anima i jego Beautiful. RMF Max 3 numer

Czy są ze mną fani Kukona? Okej, okay. A Jonatana? Dobrze, dobrze, zauważyłem was. A Gipsa? No chyba oczywiście, że są. No tutaj ekipa razem. Ty masz świeży bit w poczekalni listy Hobbenc. Ty masz głos, decydujesz na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim środę Anima i jego Beautiful. Dwójka już tak wysoko. Milky w nowej wersji Just the Way You Are. Wszystko podkręca David Guetta. A kto jest dzisiaj najlepszy? No mamy polską jedynkę. Andy Dust, polski DJ i producent. W końcu ma najwięcej głosów na hop i rządzi na szczycie właśnie w tym numerze. Zokaria. RMFMAX. One. Numer jeden.

0: Andy Dust może świętować. Ma jedynkę na liście Hobbence. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, z nowościami też. A teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Czas na kulturalny rozkład jazdy. W piątek w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie na scenie Cztery Pory Miłowania. Idealny pretekst, żeby założyć okulary w grubych oprawkach i udawać, że rozumiesz metafory i przenośnie. Krośnieńskie juwenalia już szykują się na ostatni weekend miesiąca, a gwiazdą będzie Nocny Kochanek. Rzeszowskie Kulturalia, edycja numer 14. To prawdziwy festiwalowy maraton. W piątek i sobotę wybierasz klub czy plener. Na scenie Chivas, Modelki, Łydka Grubasa, Happy Sad, Michał Szczygieł, Young Iggy, Young Leosia i Blaga. A jeśli reggae to twój stan umysłu, już 30 maja w Parku Kultury i Wypoczynku w Rzeszowie zagrają m.in. Twinkle Brothers and Trebunie Tutki. A kiedy już opadną festiwalowe emocje, czas na kino, Mandalorian i Grogu. Fani Star Wars już szykują szlafroki Jedi i popcorn, bo to będzie hit sezonu. A dla tych, którzy wolą dreszczyk na plecach, na ekrany wchodzi Horror Pasażer. Jest co robić, można też, ale o tym następnym razem.
2: Reklama. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde, o kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Sezon to Dawid Podsiadło i jego nowości na sezon. No, mamy sezon na truskawki, dzisiaj też byłem w warzywniaku. Trochę tam staniało, ale jeszcze tak generalnie powyżej 30. Nawet gdzieniegdzie około 40 zł, nie wiem jak u was. No i zauważyłem, że te truskawki jeszcze nie są aż tak soczyste. Teraz zrobiło się trochę cieplej ostatnio, tak więc poczekamy, będzie taniej. I przepysznie to na pewno, czekając na truskawki, takie bity ugraby Kungs i jego Galaxy. A jak truskawki, to wiecie co musi być w tym sezonie? No wiadomo, polski makaron z truskawkami. Smacznego! We'll be right back.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: California Love sprawia, że robię głupo.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF Max.
2: Two ships in the night.

Tick Tock on the Clock. Kesha, jej największy hicior, spierała się z doktorem Luke'iem o prawa. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i coś tam swojego wygrała. Teraz dziewczyny, które mogą wygrać wszystko w wakacje na liście Hot Bands. Nowość od Madonny z Sabriną Carpenter. Madonna w wakacje wydaje kolejny krążek, Confessions część druga. Też będzie bardziej klubowo, elektronicznie. Były takie plotki, że Kylie Minogue ma tam zaśpiewać. Kylie się wypowiedziała, że pierwsze słyszy, że nie będzie Kylie na nowym krążku Madonny, ale jest Sabrina Carpenter. Tak leci w nowym hicie. Polecam w RMF Max. Bring Your Love.

0: znowu powiesz, że...
1: Kochasz? To pytanie zadał Sobel w RMF Max. Wiosna to ten czas, wiadomo, zakochujemy się, jest pięknie, ptaszki śpiewają, słońce świeci. A wiecie, że średni czas zakochania według badań to mniej więcej 4 miesiące takiej intensywnej chemii, 4 miesiące naszej zmienionej chemii w mózgu, a później wszystko się uspokaja, ale to nie oznacza, że miłość musi się skończyć. Za chwilę moja nowa muzyczna miłość, nowość w RMF Max. Dziewczyny rządzą, Pink Panthers i Zara Larsson już czekają w numerze Stateside.

Dua Lipa w RMF Max. My też wystartowaliśmy sezon imprezowy, koncertowy, naszą trasę Lato na Maxa. Byliśmy ostatnio w Pile, było naprawdę zacnie. Relacje sprawdzicie także u nas na Instagramie. A wkrótce kolejny przystanek w Malborku i tam na żywo na scenie RMF Max Wilki, Mortalcio. No i oczywiście nasza Ola Bieniarz, która zmiksuje wam największe hiciory, które znacie i kochacie. Także ten pewnie podejrzewam. Ram, pam, pam, pam, pam. Przecież była na liście Hopbence dość długo. To Minelli.

Toko to zwariowany Gordo dla naszych zwariowanych słuchaczek, które świętują wspólnie swoje urodziny na maksa. Weronika napisała, że Oliwia świętuje, ale Weronika też w ten sam dzień. Zostawiajcie swoje życzenia na rmfmax.pl. Oliwko, żebyśmy dalej miały taki piękny kontakt, żeby dalej nam się wydawało, że kończymy dopiero liceum, żeby w robocie trafiali się sami życzliwi klienci, bez wyjątków i bez trudnych przypadków z rana. Oliwia, wszystkiego najlepszego od Weroniki, no i Weronika dla siebie też na pewno od Oliwii. I dla was, dziewczyny, nasza imprezowa nowość John Summit i Chainsmokers rozpędzają się w numerze All The Time.

0: co tam, to było Gotham. Kto głosuje na Gotham? To ja czekam, jakby co. Właśnie tam, na rmfmax.pl. Metzler też czeka. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hiciorami, z nowościami. Czy słyszeliście taki bit od nowego gościa Mizmo? No trzeba go sprawdzić. Zagram wam jego Hello. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowit.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
11: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.

dwa dni. Bledka, jej wiosenna nowość w RMF Wax. A dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Dzień morza, Światowy Dzień Morza. No to pozdrawiamy wszystkich ludzi morza, wszystkich, którzy są blisko morza, tych, którzy są daleko od morza, ale marzą, że może, być może już niedługo nasze polskie, wiadomo, zimne, zawsze najlepsze. Ed Sheeran teraz, no też uwielbia morze, to na pewno jego Azizam.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

Gdyby ktoś z was chciał się wybrać do Las Vegas, przegrać wszystkie pieniądze, to tam też można spotkać na żywo, nie w kasynie, ale na koncertach Bruno Marsa też będzie mieć swoją rezydencję, jego Locked Out of Heaven. Teraz w RMF Max, nowy wykonawca. Do rezydencji w Las Vegas ma jeszcze długo, ale do debiutu na liście Hot Bands, no, ma coraz bliżej. Głosujcie, sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. To Mizmo i jego bity. Hello!

Co się porobiło tutaj? Animowane gwiazdy, czyli Huntrix w numerze Golden. No i wiecie, co się porobiło? Będzie trasa koncertowa, taka bardzo animowana, hologramowa. Bilety już powoli się sprzedają. I w 2027 ma być naprawdę K-popowo i rekordowo. Ciekawe, czy męskie granie w tym roku pobije swoje rekordy. Czas na nowe męskie granie. Nareszcie. RMS Max.

Si antes te hubiera conocido, nasza księżniczka Karol G na wieczorne pobudzenie. Nie, nie, jeszcze nie śpimy, chyba że ktoś musi, bo się nie wyspał. No jak trzeba, to trzeba, a nawet trzeba, bo okazuje się, że tak od drugiej nieprzespanej nocy to możemy się czuć jak lekko pod wpływem alkoholu, tak więc nadrabiamy sen, żeby wszystko było okej. Jakby co, kolorowych snów, a kto nie idzie spać, usłyszy jeszcze kilka fajnych kawałków. Teraz Jonathan Jeliwka, a za chwilę Jack Jones i Martin Solveig.

Back to Friends i zrobił też back do listy Hobbence to Somber, a my teraz wkraczamy już w lato. A na to, być może jutro jedynka na liście Hobbence w numerze Talk to You oficjalnie do wakacji. No już dzisiaj nie liczę, to jeszcze tylko 35 dni, a bez weekendów, tak w ławce szkolnej, to jeszcze tylko 25 dni. Czujecie to? No i na lato, na maksa, a nawet teraz ich Talk to You.

0: Halo, Eben wieczorowo w RMF Max. To też tak na odwagę. Wiecie, że ludzie częściej wysyłają odważne wiadomości właśnie tak wieczorowo, w szczególności od 22, nawet bardziej odważnie niż w ciągu dnia. No to trzymam kciuki. Odważnie, jeżeli musicie podjąć jakąś decyzję. I na odwagę za chwilę Bibi Rexha i Faithless, klubowy klasyk w remiksie, czeka New Religion.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: I po reklamie.

bardziej praktyczne, bo nie trzeba płacić za jedzenie na mieście, spędza się czas razem i trochę taniej wychodzi zazwyczaj. Teraz Ray, wieczorowo, może też w kuchni z RMF Max. Where is my husband?

Michael Schulte i DJ Rehab wieczorowo w RMF Max. Kto z was ma blisko do Malborka? Kto podsłuchuje nas w Malborku, no to proszę sobie zapisać datę. 13 czerwca wjeżdżamy tam na naszą kolejną imprezę. Już niedługo, przed wakacjami. Lato na maksa na naszej maksymalnej scenie Wilki, Mortalcio, Ola Bieniasz, która zaprezentuje swój set z hitami RMF Max. I może w tym secie będzie także nowość od Lady G. Lady Gaga wraca. Macie ją teraz w RMF Max. Shape of a Woman.

Są różne piękne miejsca w Hiszpanii, które warto polecić, a Mate akurat chyba zakochał się w Lloret de Mar. Kto marzy o Hiszpanii? Teraz numer, do którego tańczą też w Hiszpanii, nie tylko tam, w wielu europejskich krajach. Jazzy Wielka Brytania rządzi także w Polsce i DJ Spritz może tak się rozpędzą, że wskoczą nam do pierwszej trójki listy Hot Dance jutro właśnie w tym bicie. Can't Deny It.

bardzo mi przykro, tak śpiewał Dominik Czusz. Tak bardzo mi przykro, jak się ostatnio ktoś nie wyspał. No to jeszcze jedna porada od ciotki, bo wróciła ciotka dobra rada i pisze na rmfmax.pl, w jakiej temperaturze najlepiej spać. Niższej niż zazwyczaj, bo jak za ciepło, to nie za bardzo. Ciotka dobra rada pisze, że temperatura w sypialni nie powinna przekraczać 24 stopnie. No to naprawdę dużo, ja się przyznaję, że chyba u siebie mam zawsze tak 18-19, naprawdę. I działa, człowiek wstaje świeżo i na maksa. Tak więc wietrzymy i zanim powiecie sobie dobranoc, Metzner w RMF Max. Kto to?

Pod prąd, podwin domagała wieczorowo w RMF Max, a ja mam dla was kosmiczne wiadomości, co tam w przestrzeni. Niemieccy naukowcy odkryli planetę, która chyba jest podobna do naszej Ziemi i na której może istnieć życie, tak twierdzą. Nowa odkryta planeta nosi nazwę, wiadomo, po niemiecku Wolf 1069b. Ma masę podobną do Ziemi i może znajdować się nawet na niej woda w stanie ciekłym. Jest tylko taki problem, to jest tak daleko, że raczej nigdy tam nie dotrzemy. Na pewno nie za naszych czasów, bo to tylko 31 lat świetlnych oczywiście od naszej planety. Trochę bliżej jest Wołyniec. Macie go teraz w RMF Max. Scrabble.

0: Baby! Śpiewał do swojej baby Matt Wysota. Jutro przed północą też będziemy odkrywać polskie głosy, polskie gwiazdy, a nasz wieczór wystartujemy w czwartek o 20:00 na liście Hot Bands. Pierwsza dziesiątka hitów, fajne nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Sprawdzajcie, co się wydarzyło ostatnio. Głosujcie na faworytów pod rmfmax.pl. Przemek Grabowski, życzę wam miłej nocy. No i wracam jutro z dobrym bitem. Cześć!
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: I po reklamie.

kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem. Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek. Gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mil i szóz. Nie zmieściły to walizki się nawracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na końcu 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok